jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi.

dwudziestce. Nie mam czasu na kolejne zemsty, ani na robienie rzeczy, których nie chcę. Na myślenie, co tu było, będzie. Paru znawców to już było w błędzie. Ani na noszenie maski gwiazdy, ale mam czas, by coś zawyło w błędzie.

0: dawna to wiem.
1: Super ekipa z rana, czyli męskie granie orkiestra i super ekipa RMF Max jest na pokładzie, także ahoj przygodo!
2: Tu z wami.
3: Dzień dobry.
2: Po tej stronie głośnika i po tamtej stronie jesteśmy w tym wszyscy razem. A to, co jesteśmy razem, to jest rano.
1: I to jest piątek, moi kochani, więc to będzie bardzo dobry dzień. To już jest dzisiaj początek tego najlepszego czasu, czyli dwudzionka. To, co uwielbiamy najbardziej.
3: Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jest Światowy Dzień Kebaba, więc jak mijacie jakiś otwarty o tej porze, to można.
1: Dlatego dzisiaj taki humor trochę mieszany, nie?
2: To jest Filip Kliber.
1: To jest Mateusz Marek.
3: I to jest Karola Kowalska.

0: Kukon i Jonathan. To jest właśnie fajny numer w RMF Max i to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: I przy okazji też zaglądamy do portfela. No albo co, bo możemy? No jasne, że możemy. Moda, jak się okazuje, przegrywa z nieruchomościami i jachtami.
2: Co to znaczy?
1: Nowi milionerzy mają totalnie inne priorytety teraz, no już wiecie.
0: Czyli jachty, nieruchomości. Bogaci ludzie nie kupują sobie już ubrań drogich, tylko mieszkanie raczej.
2: No. Bardziej ja ich rozumiem. Słuchajcie, ja też nie inwestuję już od dawna w modę, ale to, co mnie różni, to to, że w jachty i w nieruchomości też nie inwestuję.

0: letniej i lipcowej opalenizny, złoto i mrozu w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. O tej porze, no co, chyba uruchamiamy zabawę, żeby tak się, wiecie, rozruszać trochę przy okazji wiątku.
1: Ale konkretnie jest pytanie, co mówimy na stacji mezonowej? I wy, którzy tam jesteście i pracujecie, i wy, którzy tankujecie, podjeżdżacie, typowe teksty ze stacji, wrzućcie nam to głosówką na Messengera RMF Max.
2: Dlatego teraz weź telefon do ręki, nagraj nam głosówkę, wyślij na Messenger RMF Max, co się mówi na stacji benzynowej.
1: Robimy taką radiową rolkę. Yeah.

0: dla wszystkich papitów i mamic. 7 po 6 w RMF Max, Becky G.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I my przy okazji odpaliliśmy zabawę, w której pytamy was o to, co się mówi na stacji benzynowej. No i mówi się bardzo dużo.
0: Ja wiem, słuchajcie, przyszło mi teraz do głowy, co ja sobie zawsze mówię, z której strony mam wlew paliwa. No i patrzę i sprawdzam. I tym autem to jeżdżę już 5 lat, ale dalej nie pamiętam.
3: A ja mam takie coś, proszę, 5-daniowy obiad. To.
2: Ja zawsze mówię, że amerykański poproszę. Ale mamy też głosówki od słuchaczy, oczywiście RMF Max, od naszej ekipy.
4: Dzień dobry, jak zawsze za 50 zł poproszę.
2: Wiadomo, no, coraz mniej za to jest. No, coraz mniej, ale nie przejmuj się. Tankuj dalej.
5: Ale zdzierają z nas. No.
2: Znowu z nas zdarli. No, i to znowu na dieslu.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Płyn do spryskiwaczy. Ile?
0: A lepiej było na tym gazie jeździć, no. No, po co ja to zmieniam? Modelki w RMF Max 8 po 6.

0: najprzyjemniejsze poranne dźwięki. Teddy Swims i Mr. Know It All, to wszystko macie u nas we Wstawaj Nie Udawaj w RMF Max na 16 minut po godzinie 6.
1: Macie tego nawet więcej, trzeba sobie włączyć mikrofon, bo słuchajcie, będziemy was teraz zabierać nad polskie morze, na Helu. Podobno osiedliły się łosie.
2: Łosie!
1: Łosie, znaczy... takie duże, wielkie, majestatyczne.
3: No pokazały się
1: stworzenia.
3: Ludziom. Fajnie. Połaziły po plaży, wszyscy je ponagrywali. No i myślę sobie, co tu się dziwić, kurczę, przecież pewnie przyszło się tam łosiedlić.
0: Łosie na Helu? To mniej więcej...
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
10: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
11: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
9: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Tryb wakacyjny.

0: Pół do siódmej w RMF Max i wysyłamy wam supermoce.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: W sumie super mocno by się przydała jakaś Szymonowi Marciniakowi, no bo słuchajcie, no znowu Polak jest pominięty. Szymon
0: jak
2: Marciniak
0: to?
2: Znowu nie posędziuje ani żadnego meczu ćwierćfinałowego i musi czekać albo na półfinały, albo na finał.
0: Ale co zrobił, czyli... że podważyli to, czy o co
2: no
0: chodzi?
2: Nic nie
0: tak
2: zrobi.
0: Pytam, nie znam się, ale powiedz
3: nie,
0: mi dlaczego.
3: No, mi się wydaje, że jak nic nie sędziuje, to może nie wiem, może czegoś zapomniał, na przykład czerwonej kartki z domu z Polski, czy coś.
2: Albo zapomniał, jak jest spalony po angielsku. No może to
0: no
2: o to chodzi.
0: To Bernd. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Spalony to z dramu, no.
2: Bert?
0: No nie?
3: Fired.
2: Albo offside toast. To jest spalony toast. I angielski ze wstawaj nie udawaj. 6:31.

0: Najlepsze, najlepsze bęgery od samego rana, pobudzające, energetyczne ludzie. Czego tu nie ma w tych numerach? 6:38 w RMF Max i oczywiście zmieniamy świat na lepsze.
1: Naprawdę.
0: Razem z wami, razem z najlepszą ekipą RMF Max.
1: Słuchajcie, wczoraj była taka historia, poszłam z koleżanką na śniadanie i chciałam w ogóle pozdrowić panią, która do mnie podeszła, bo ja siedzę przy stoliku.
0: No.
1: I znikąd pojawia się pani, mówi: przepraszam, bo pani ma chyba koszulkę na lewą stronę założoną. O. Okazało się, że miałam taki dzyndzel z tyłu na t-shircie, który wyglądał jak metka, ale nie był koszulką założoną na lewą stronę.
0: Ale
1: więc
0: miło.
1: Powiedziałam, nie,
0: ale...
1: wszystko dobrze, ale to było mega miłe, bo widziała mnie wcześniej i po prostu stwierdziła, że mi powie, żebym głupio nie wyglądała.
0: I to są super bohaterowie poranni, których potrzebujemy w RMF.
2: Także ekipa, dajcie znać, co ktoś dobrego zrobił dla was, albo co wy zrobiliście dobrego dla świata. Nawet najprostsze, najbardziej życzliwe, normalne gesty. Wysyłajcie nam głosówki na Messengerze RMF Max.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
7: Uczę się włoskiego.
6: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: 10 do 7. Calvin Harris, Zeddy Golding, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuszko.
3: I no to jest ten moment, kiedy my zmieniamy świat razem z wami, z najlepszą ekipą RMF Max, i wiemy, że tutaj są ludzie o ogromnych sercach, bo zalaliście Messengera wiadomościami. Jest ich po prostu cała masa.
4: Robicie dobre rzeczy dla świata i drobne gesty i pomagacie, ale na przykład wysłał nam Paweł swoje osiągnięcie.
3: Czekaj, tylko odpalę oczywiście super podkład dla super Paweł.
0: Oczywiście, no, super bohaterowie.
3: No bo oczywiście, że tak, że trzeba. Paweł, w takim razie, jaka u ciebie jest ta głosowa?
5: Kiedyś na drodze pomogłem pewnej pani w wymianie koła, a później została moją żoną.
0: O, to jest piękna love story.
4: To właśnie niesie ze sobą bezinteresowność.
3: Tak jest, na pewno zrobi to bezinteresownie.
4: Tak, nie, no.
6: Słuchasz Poranka w RMF Max.
4: I my wysyłamy też zestaw letnich gadżetów i wyślemy też tym, którzy zmieniają świat na lepszy, także jeszcze możecie nagrać głosóweczkę. Co tam zrobiliście dobrego dla innych?

0: The Weeknd, dzięki któremu świat od razu jest lepszy, co? Nie, można się rozmarzyć, można. Ale przy okazji też mamy super ekipę RMF Max o poranku.
1: Która zmienia świat na lepsze?
0: Dominika.
2: Albo dla innych, ja wstałam o 3:40 i upiekłam cynamonki dla kolegów z pracy.
0: O, wow.
3: Przepraszam, fajnie. Czy ja mogę zmienić... Przepraszam, do którego zespołu mogę się przenieść, żeby tutaj ktoś o 6 rano na przykład przyniósł cynamonki?
1: Ja mam propozycję. Filip, mógłbyś ty być taki miły?
0: Tak, mógłbym, ale wiecie co? Jutro, dobra?
1: Max. Ale jutro nie ma nas tu rano?
0: No, jutro. Flesz o 7, nie?

15 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł.

0: super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczybłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
8: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: I po reklamie.

0: 7 w RMF Max, zatem czas na garść istotnych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na Flash. I to jest wyjątkowo trudny poranek dla kierowców korzystających z podkarpackiego odcinka czwórki między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód na wysokości Terliczki. Część turbiny wiatrowej zsunęła się z ciężarówki. Zablokowane są prawy i lewy pas w kierunku Korczowej. Podobnie zjazd na węzeł Rzeszów Wschód. Tymczasem pogoda w naszym kraju jest mocno niestabilna. Od wczoraj strażacy odnotowali 350 interwencji. Ekipy były wzywane do usuwania skutków burz i silnego wiatru. Najwięcej interwencji było w rejonie Olsztyn, na Warszawę i Katowic. Alerty przed burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Mają być aktywne do 18.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Lekarze domagają się konkretów. Z wczorajszych rozmów w Ministerstwie Zdrowia właściwie nic nie wynika. Chodzi o reformy w szpitalach, które pozwolą na wyeliminowanie nieprawidłowości w lecznicach. Sporo emocji wywołał pomysł, by lekarze zostali zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Takie rozwiązanie może mieć negatywne konsekwencje organizacyjne.
2: Może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych. Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Konkretów nam zabrakło.
0: Tak podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Rozmowy mają być kontynuowane z przedstawicielami związków zawodowych w najbliższy czwartek. YouTuber oskarżony o przestępstwo seksualne to 31-letni Wojciech K., znany pod pseudonimem Wojtas. Prokuratura Okręgowa w Lublinie zarzuca mu, że w 2014 roku przesyłał 13-latce przez internet materiały pornograficzne. YouTuber nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. No i to wszystko na teraz z kolejną porcją treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 8, a teraz czas już na mistrzowski flash sportowy. Tuż po tym prognoza pogody. Bądźcie z nami cały czas. Poznaliśmy pierwszego półfinalistę mundialu. Francja pokonała Maroko 2-0 bohaterem Kylianem Mbappé, który otworzył drugą połowę spotkania. No, kibice nie musieli długo czekać, bo drugi cios 6 minut później już w wykonaniu Ousmane Dembélé. Kolejnym rywalem trójkolorowych będzie Hiszpania lub Belgia. To starcie zaplanowano na 21 czasu polskiego. Zostajemy jeszcze przy piłce, bo we wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire. 2 dni później zespół zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Zerkamy na pogodowe mapy i niestety wciąż nie wygląda to jakoś wybornie. Na razie jeszcze będzie pochmurno w wielu miejscach kraju, poza zachodem, bo tam rzeczywiście macie pojawić się sporo rozpogodzeń w ciągu dnia, no ale tam również zobaczymy szarości. Natomiast reszta Polski będzie się zmagała i z chmurami, tymi ciemniejszymi, które przyniosą opady deszczu, i z burzami. Na termometrach maksymalnie 18 stopni w Suwałkach, 19 zobaczymy w Trójmieście, podobnie Warszawa, 20 stopni to Kielce, Kraków, Katowice i 20 we Wrocławiu.
1: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: 7:04, ja bym chciał od razu zapytać, czy można jakoś włączyć ogrzewanie teraz na świecie? Czy
4: gdzie?
3: Bo to się ma wyłączyć na zewnątrz, nie?
5: Tak. Czekaj, bo teraz grzeje na drugą stronę zapewne. A, okay. Za chwilę ten wiatrak się odwróci na naszą stronę, więc...
4: Wyłączą właśnie wiatr nad morzem, to będziesz...
3: No to czekam, żeby ktoś właśnie w końcu tę klimatyzację wyłączył.
5: Nie, proszę się teraz taplać w tym chłodzie, ja jestem w tym teamie, że jeszcze będziemy za tym tęsknić, więc proszę się upajać o tej porze tym, że pieczesz.
3: Dziękujemy. Karola Kowalska.
5: Mateusz Marek, musiałam sobie wybrać, którego z Was przedstawić.

0: Warto mieć RMF Max na budzik, bo to Armin van Buuren i In and Out of Love.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Lody, komu, słuchajcie?
0: Zapraszamy na naszą plażę RMF Max. Całą ekipą jesteście przyjęci, no, i rozdajemy lody.
3: Hej, nie jest tak kolorowo z tymi lodami, nie?
2: No, nie jest, to prawda. Zrobiono kontrolę, słuchajcie, lodziarni, no i okazuje się, że trochę nas w niektórych miejscach oszukują. No. Że na przykład lody nazywają lodami czekoladowymi, a one powinny być nazwane kakaowymi, ponieważ tak, do nich jest kakao dodawane, a nie czekolada.
3: I do śmietankowych nie dodają na przykład śmietany.
0: Nie!
3: Nie pokrywa się do końca po prostu skład z nazwą. I to jest jakiś tam problem.
0: Także ja od razu polecam, żeby nie brać smaku salmonella, bo to wiem, że to brzmi jak Raffaello, ale to jest zupełnie nie to, nie?
3: A ja sobie wyobrażam, że co, śmietankowe są bez śmietany, jagodowe bez jagód, to co, te smerfowe są bez smerfów?
0: Nie! Tak nas też oszukują?
2: Mnie to najbardziej zaskoczyło to, że czy jednak nie trzeba było iść na studia, bo ta praca, w której je się od rana do wieczora lody, to jednak istnieje naprawdę.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Gdzie się zapisać na to można?
0: Stop, zły kierunek.
3: Dorobiłbym gdzieś sobie.
2: Tester lodów? Dawid Podsiadło, 12 minut po godzinie 7. Na błysk robimy wam poranek.

0: Wakacje w RMF Max od samego rana. Alabama, ten i Moonlight na 17 minut po godzinie 7. Jest fajnie, słuchajcie. Mamy też historie różne dla was.
1: Dużo się mówiło o tym Fordzie Mustangu, który policja tak naprawdę dostała w spadku.
0: A no tak.
1: Po pewnym kierowcy, który powiedział, że przecież na podwójnym też można jeździć, a okazuje się, że nie można.
0: Oni go potem obkleili, tak? To była ta historia na radiobus?
1: Dokładnie, ale jest ciąg dalszy tej historii, bo on pojeździł 5 miesięcy i wczoraj, jak się okazało, nie wiem, czy któryś z policjantów próbował driftować, czy co.
2: Nie, no pościg był tam, akcja cała, wszystko.
1: Ale pościg był, i okazuje się, że Ford Mustang jest już skasowany, ten policyjny jakby co.
2: Może to się jeszcze wyklepie, no ale to jakoś tak mi się ciśnie takie nasze przysłowie, taka prawda, jak to mówią, że nie kupuje się samochodów na F, fioletowych, francuskich i Fordów Mustangów do policji.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Avicii, budzimy się, 7:28.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A oprócz tego to Kraków, słuchajcie, jest najlepszym miastem na świecie w ogóle. Czwartym miastem w Europie, które jest podobno najlepsze dla turystów, wyprzedziliśmy Rzym i Wiedeń na przykład, także jest się czym chwalić.
0: Ja się nie dziwię, no bo w Rzymie albo w Wiedniu nie wyjdziesz na pole, nie?
3: No nie, no jasne, to dokładnie. No i też co to jest za rynek taki posprzątany, a nie jak u nas po kawalerskim z Wielkiej Brytanii?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
2: No i chciałam zauważyć brak argumentu w tym rankingu, że w Krakowie jest tanio. No w końcu turyści mogą się poczuć u nas tak jak my za granicą.
3: I od dawna to wiem. Jakby byli w Swarzędzu.

0: Robimy dobry humor od samego rana. 23 minuty przed godziną 8 i Milky w RMF Max.
1: Ja chciałem powiedzieć, że przy tym się bardzo fajnie wyprowadza psa, a teraz mam akurat psy, dwa w domu. Tak, mam, pożyczyłem. Mam psa, mam swojego jednego. Aha. I jeszcze mam teraz drugiego w ogóle, którego
2: pożyczonego?
1: Pożyczyłem od sąsiadów.
0: No, tak. Poznajemy się.
1: Oni sobie jadą, więc ja zrobiłem dobry uczynek.
2: To mi brzmi jak fajny temat na zabawę.
0: Tak.
2: Takie trąbki teraz.
3: Teraz chodzi.
0: Dobra, ale to jakie jest pytanie?
2: Do rzeczy. Co nie swojego macie w domu? Przecież każdy coś kiedyś pożyczył.
0: Mam nożyczki na przykład. Skąd? Mam nożyczki, które koleżanka mi kiedyś dała do potrzymania w swoim ogrodzie i potem przewiozła mi jakieś 20 kilometrów ze sobą i okazało się, że mam je u siebie w domu.
2: Także właśnie każdy, nagrajcie głosóweczkę na Messengera RMF Max. Ja na przykład mam od liceum takie wszystkie dzieła Szekspira na DVD i Dominika, przepraszam, oddam ci to jutro, obiecuję.
1: Nagraj nam głosówkę, co masz nie swojego w domu. Ja mam nadzieję, że sąsiedzi mi szybciej odbiorą tego psa.
4: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit. Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy
17: jest. I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max.
6: Lato na maksa.
7: Lato na maksa.

0: szczerze, uwielbiam ten numer.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my uwielbiamy was za to, że tworzycie z nami poranną ekipę RMF Max i bawicie się razem z nami w co macie nie swojego.
3: No właśnie, was, okazuje się, że dużo rzeczy dzisiaj się może odnaleźć w naszym programie.
2: Oj tak, no trzeba przejrzeć swoją szafę, bo na przykład można tam znaleźć różne rzeczy.
4: Mam jakieś nie swoje ciuchy, bo to jest niemożliwe, żeby trzy osoby produkowały tyle brudów. No,
2: albo trzeba zajrzeć do kosza też przy okazji.
5: Nie swojego męża.
2: Ej, ale w ogóle co? W ogóle jak to jest?
6: Skąd się,
3: nie kto zgubił męża, nie proszę się przyznać.
2: Znaczy ja słyszałem, że mąż to nie rodzina, więc może o to chodzi.
7: Okazuje się, że mam jeszcze książkę z biblioteki z podstawówki.
6: To jest chyba ta książka, jak skutecznie unikać kar w bibliotece.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: No albo Ania z Zielonego Wzgórza, no, albo coś z tych dwóch.
3: Dzieci z Bulepem. 10 do 8.

0: ulubiony Harry w RMF Max. 5 minut przed 8 Harry Styles i jego As It Was. No to co, mamy taki plan, słuchajcie, na godzinę 8, żeby...
1: Był flash?
2: Żeby był flash.
0: No, dobra.
1: Słuchajcie,
0: myślę, że tak będzie najlepiej.
1: Mamy plan i go zrealizujemy.
2: Punktualnie o godzinie 8, także nie odchodźcie za daleko. Za chwilę najważniejsza porcja informacji o poranku w RMF Max.

0: Sprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Here we go! Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem?
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy, zawsze wie co dobre. Hot Bands Extra od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Gib mir das da gerne.
1: Na plaży z ekipą.
2: Na formę.
3: Na zdrowie.
1: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: Jest punktualnie 8 w RMF Max. Czas na garść świeżych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. I zaczynamy od najnowszych informacji z dróg. Zakrokowana jest A4 w Małopolsce. To jest odcinek między węzłami Targowisko Bochnia. Osobówka wjechała w bariery. Pas ruchu na jezdni w kierunku Rzeszowa jest zablokowany.
2: Słuchacie RMF Max.
4: A teraz akcja służb wymierzona w handlarzy fałszywymi lekami. Na terenie 7 województw zlikwidowano laboratorium i magazyny. Wpadło 12 osób. To licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani z kulturystyką i branżą fitness. Wszyscy to obywatele Polski. Grupie udało się zrealizować ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających sfałszowane farmaceutyki o czarnorynkowej wartości przekraczającej 15 milionów złotych. Zatrzymani publikowali w sieci wyniki badań, które potwierdzały, jaka jest w nich substancja czynna. Leki pochodziły z nielegalnego laboratorium, przemycane były też z Chin, z Bliskiego Wschodu i z Indii. Obniżka stóp procentowych może nastąpić we wrześniu. Tak przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Los rat kredytów będzie jednak uzależniony od sytuacji na Bliskim Wschodzie, która ma wpływ na ceny paliw.
5: Sam prezes NBP jest otwarty na obniżki stóp już we wrześniu.
6: Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne, ale ja mam tylko jeden głos.
5: Adam Glapiński dodał, że pozostali członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają nastroje raczej gołębie, więc i oni mogą być otwarci na obniżki dopiero we wrześniu, bo w sierpniu nie odbędzie się decyzyjne spotkanie tego gremium.
4: Tyle Igor Skrzypek. Podczas gdy w Polsce mamy jesień latem, Włochy zmagają się z afrykańskim wręcz gorącem. Od weekendu temperatury mają tam sięgać nawet 45 stopni i tak może być do 20 lipca, a czerwone alerty obowiązują w tej chwili we Florencji i Perugii. Pogodą dla Polski natomiast zajmiemy się tuż po mistrzowskim fleszu sportowym, na który już zapraszamy. No i poznaliśmy już pierwszego półfinalistę mundialu. Zostańcie z nami. Francuzi w półfinale mundialu trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. W drugiej połowie gola strzelił Kylian Mbappé. Tuż po nim strzał Ousmane Dembélé po podaniu Mbappé.
7: Beaucoup pensent que Kylian est quelqu'un qui...
4: Wiele osób uważa Kyliana za dyktatora, który myśli tylko o sobie. Prawda jest jednak taka, że jako kapitan daje on przykład również swoją postawą na boisku i to nie tylko dzięki zdobywanym bramkom. Co więcej, pobił mój rekord występów w reprezentacji. Czy to nie wspaniałe? Mówił selekcjoner Francuzów Didier Deschamps. Z kim Francuzi zmierzą się w półfinale? Dowiemy się dziś. Mecz Hiszpania-Belgia o 21:00. A wy słuchajcie oczywiście mistrzowskich fleszy sportowych. Dziś na niebie głównie chmury niestety w wielu miejscach kraju. Będzie coś tam się pojawiało, jakieś przejaśnienia, ale no niestety na krótko. Zachód kraju za to z rozpogodzeniami. Tam rzeczywiście bez deszczu. Reszta kraju musi się mierzyć z taką niestabilną pogodą. Przydadzą się parasole, może też silniej powiać momentami. Na termometrach maksymalnie na Suwalszczyźnie okolice 17 kreski. No to nie za wiele niestety. Najwięcej pokażą termometry na Dolnym Śląsku do 25.
8: Hity na maksa. 3 minuty po godzinie 8. Jak dzisiaj wyjść z domu na cebulkę?
9: Czyli co, tanio i z ziemniakiem? Czy co?
8: Tanio, tak żeby w ogóle najlepiej nikt nie podchodził do ciebie, bo to piątek.
10: Nie mam tak, żeby coś zdjąć, coś włożyć no w ciągu dnia, bo to nigdy nie wiadomo, co tutaj się wydarzy.
8: Tak się robi z cebulą.
9: Ja lubię na cebulkę szarlotkę.
8: Wyjdę.

0: J-Lo, Pitbull, On The Floor, 9 po 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I nadszedł ten moment, w którym zadajemy bardzo ważne pytanie. Jest to pytanie o śniadanie.
0: Dzisiaj bym zastanowił się nad tym, co można zjeść, parówę czy frankfurterkę.
2: Dobra, ja bym za parówą.
0: Ja jednak frankfurterkę, no.
3: Ja się jeszcze zastanowię, ale zastanawiam się, kto mógłby nam na to pytanie odpowiedzieć. No i myślę, że...
2: Duet. Jedna osoba, Calvi, Remi.
0: No to co?
3: Może być.
0: Dzwonimy?
2: Parówa czy ten,
0: to duet w takim razie, no. Dzwonimy, Calvi czy Remi, no.
3: Dobra, to ja też frankfurterka.
2: Halo?
0: Siemano, to jest pytanie o śniadanie w RMF Max.
3: Cześć.
4: Marko, cześć wam.
0: Parówka czy frankfurterka?
3: My robiliśmy zakłady.
0: Parówka.
2: Jest!
0: Nie, na
2: parówka wygrywa.
4: Tylko co najlepsze, to polskie.
0: Dobra, czyli akurat, bo wiadomo, frankfurterka jest skąd? Nie będziemy mówili skąd dokładnie.
2: Z Frankfurta. Takie typowe śniadanie Explosion, to co byś, jaki zestaw skomponował?
4: Trzy jajka w różnej postaci, odgotowanych przez smażone po jajecznicę na szyneczce i na masełku. Obowiązkowo warzywo, pomidor lub ogórek i bułeczka i jest git.
2: I mocno wstrząsnąć.
0: Ale myślicie, że na przykład Calvi i Remi jedzą z kolinki?
2: Bawicie się razem z nami, obstawiamy, co jest dobre na śniadanko. Pytanie o śniadanie w tygodniu, wstawaj, nie udawaj.

0: Roma, Roma ma gaga, ulala.
1: Jest piątek rano, gramy hity na maksa. Są wakacje, czego więcej? Lady Gaga w RMF Max, 20 minut po godzinie 8.
2: Czego więcej? Pracować po prostu. Tak jak lekarz na przykład jeden, który jak się okazuje wpisał sobie, że pracował ponad 1000 godzin w miesiącu i to wychodzi, że pracował więcej niż 24 godziny na dobę.
1: Tak, Boże, nie mówcie przełożonym.
2: No, dokładnie.
3: Da. Niektórzy mają magiczny dar bilokacji, a on umiał być nigdzie, poza czasem.
2: Ale to mi się też podoba z drugiej strony, że to jest, wiecie, to on nie ma absolutnie żadnych wymówek. Mhm. To jest pierwsza osoba, która ma czas na wszystko.
4: Max. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut.

0: farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Niby piątek rano, jednak leżymy trochę na plaży z tym numerem.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: 8.29, a ja wam muszę to powiedzieć, bo po prostu się uduszę, jak
4: tego
3: wam nie
4: powiem. Stało, Fifi.
3: Ostatnio moja żona wychodzi z domu i mówi, że o matko, przez przypadek założyłam rurki. I mówi mi, tak, spodnie rurki.
4: Na co? Normalnie, na nogi.
3: Normalnie na nogi, nie
4: tak zacząłeś, że musiałem dopytać, no.
3: Ale słuchaj, i ona mówi mi do tego, że przecież rurek już się nie zakłada. Ona przez przypadek zakładała, tylko że teraz nie zdąży ich ściągnąć.
1: No tak.
3: I musi w nich pójść, no.
4: No to, słuchajcie, ekipa.
1: Nosi się, czy się nie nosi właśnie? Są różne zdania, są podzielone. Czy się nosi, czy się nie nosi. Na pewno jak się nosi, to jest trochę ciasno.
3: Na pewno, ale mimo wszystko nadal jest to wygodne. I ja uważam, że się rurki nosi cały czas.
1: Ja uważam, że się nie nosi, bo jak już jest się dorosłym i się odkryje szerokie spodnie, w których jest wygodnie i się zmieści dużo jedzenia do nich, to już się nie nosi rurek.
4: Słuchajcie, ja tego nie rozstrzygnę. Musicie nam pomóc. Wysłajcie nam kłusóweczki na Messengerze RMF Max. Się nosi, czy się nie nosi? Kiedy się nosi?
5: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Please, bo nie dam rady z nimi, naprawdę.
3: Ja muszę to wiedzieć, bo ja uważam, że...
4: Dobra, gra Liwka, fukaj. Niech tam pomogą.
3: Oni mają rurki? Czy...
1: Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Nosi się te rurki, czy nie?
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Ale to buja. Moving to the sun.
1: Beremy w Max, oczywiście.
0: 22 do 9.
1: I my przy okazji mamy w studiu razem z naszą ekipą RMF Max, czyli z wami, debaty na temat tego, rurki są jeszcze w modzie, czy są nie w modzie.
2: Panel dyskusyjny.
0: Nosi się, czy się nie nosi. Otwieramy tę dyskusję. Bardzo proszę, zapraszam.
1: Zapraszamy panelistkę, Gosię.
3: Witam wszystkich. Uważam, że rurki można nosić, ale pod szerokimi spodniami. Pozdrawiam.
0: Akurat na to lato.
1: Fajnie, to jest kraj stopy.
0: Dwie pary spodnie, tak.
4: Rurki są jak disco polo. Możesz mówić, że nie lubisz, ale prędzej czy później je założysz. Pozdrawiam całą ekipę.
1: Myślałem, że rurki są jak disco polo, bo odkąd założyłem ciebie. Max.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedasz, to w euro!
10: I po reklamie.

0: O poranku można pobierać energię z RMF Max od tego numeru Roxy i White na 12 minut przed godziną 9.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Najpopularniejszy bramkarz tego mundialu to Aldisa Wozinia. To jest bramkarz z Republiki Zielonego Przylądka i jak się okazuje, będzie mieć swojego mięczaka.
3: Co?
2: Dokładnie. Taką łacińską nazwę, czyli Aldisa Wozinia, otrzyma nowo odkryty gatunek mięczaka i oczywiście jest to inspirowany tym pseudonimem bramkarza z Republiki Zielonego Przylądka.
3: To jest najwyraźniej pierwszy mięczak w historii, który będzie miał ksybę po twardzielu.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Tak robią mięczaki.
0: Tak? Jak? Jeszcze raz?
3: A twardziele? A twardziele robią tak samo.
2: Rzucają się.

0: Całe biuro tańczy, kiedy wlatuje RMF Max o poranku. Cyril i Stumble In, 6 minut do godziny 9. Mateuka aż sobie zaczął nucić ten numer.
1: To będzie ze mną jeszcze długo.
0: To będzie długo na pewno.
2: Na wakacje jedziemy, słuchajcie.
1: Robert Lewandowski idzie na wakacje i wybrał co?
0: Wybrał co? No co mógł wybrać Robert Lewandowski?
1: Co wybierają Polacy?
0: No, oczywiście, Turcję. Co? A co?
1: Okej.
0: Okay. Ale on wybrał taką ekskluzywną Turcję. Tam wiecie, spa, aquapark, prywatna plaża, nie?
2: No. Możemy sobie poglądać na jego Instagramie. No ja się w ogóle zastanawiam, jak on będzie reagował na takie typowe polskie powitanie za granicą.
1: Idzie ulicą, mówią: Polska, Polska, Lewandowski, Polska.
0: dzień dobry, zapraszam. U nas tanio, my friend, kom. To będą na pewno wakacje życia. Anka będzie zadowolona.
2: Lewandowski?
0: Baciata?
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 17 i 18 lipca w piątek i sobotę widzimy się w Gogolinie na Stadionie Miejskim. Zagrają Trzech Króli, Oskar Cync, Fausti, Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Punktualnie 9:00, pora na najnowszy flash i pogodę w RMF Max. Daria Polak, dzień dobry, jestem na miejscu, zapraszam. Naprawa systemu ochrony zdrowia podzielona na etapy. Jednym z nich mają być nowe mapy potrzeb zdrowotnych. O planowanej reformie jeszcze dzisiaj rozmawiać mogą liderzy koalicji rządowej. Co będzie w tych nowych mapach?
3: Na przykład mniejsza niż teraz liczba oddziałów położniczych. Pomysł jest taki, by pieniądze miały zapewnione szpitale, w których rocznie jest co najmniej 700 porodów. Jeśli jest ich mniej, pieniądze byłyby gwarantowane tylko, gdy jest to jedyna porodówka w okolicy i to byłyby pieniądze za gotowość personelu. W podobny sposób właśnie za gotowość finansowane będą mogły być oddziały pediatryczne w małych miastach.
2: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Od 24 do 26 lipca odbędzie się kolejna runda rajdu Polski. Tym razem najlepsi kierowcy będą się ścigać na Śląsku. Tradycyjnie sercem wydarzenia i główną strefą serwisową będzie Stadion Śląski, a organizatorzy spodziewają się, że na starcie stanie około 100 załóg.
4: 15 odcinków specjalnych, ponad 180 km odcinków dróg zamykamy na potrzeby rajdu. To jest bardzo długi rajd.
5: Uczucie jest świetne. Nie mogę się zawsze doczekać mojej domowej rundę. Tutaj rajd Polski, runda Mistrzostw Europy.
2: Mówili Grzegorz Wróbel, organizator rajdu, i Jakub Matulka, kierowca rajdowy. Przed nami weekend i pewnie wielu z nas ruszy nad wodę. Koszalińscy policjanci przypominają, żeby ładować baterie, ale nie wyłączać rozsądku. W razie czego w sieci działa krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie jednym kliknięciem możecie zgłosić każde niebezpieczne zachowanie.
6: Mundurowi zachęcają do nanoszenia na mapę m.in. przypadków kąpieli w miejscach objętych zakazem, spożywania alkoholu nad wodą czy pozostawiania dzieci bez opieki.
2: Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa znajdziecie na stronach policji, a informowała Renata Pasiut. Skoro już o wodzie mowa, przypominamy o wakacyjnym hicie kolei dolnośląskich. Z Wrocławia dojedziecie do Świnoujścia w niecałe 5 godzin. Pociągi kursują w każdy letni weekend aż do 29 sierpnia, więc pakujcie ręczniki i rezerwujcie bilety. W tym fleszu to wszystko, a teraz pogoda.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Łapcie szybkie info o pogodzie, bo dziś w Polsce totalny podział. Na zachodzie słońce, małe zachmurzenie i całkiem przyjemne 25 stopni. Za to na wschodzie, no cóż, tam pogoda postanowiła podkręcić tempo. Szykujcie parasole, bo czekają nas przelotne deszcze, a lokalnie nawet burze z drobnym gradem. Najmocniej doleje na Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jeśli chodzi o temperaturę, Suwalszczyzna tylko 17 stopni, w centrum klasyczne 21, a na Podkarpaciu chłodno, maksymalnie 15 do 17 kresek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Dzisiaj churrosy kontra czekolada i frytki jednocześnie.
10: Albo frytki albo gofry na przykład belgijskie. No można sobie wybrać.
9: Dzisiaj ustawiamy budzik na 21:00. Nie tak późno w sumie, nie?
11: Teraz
9: tak
11: wyjaśnijmy to, że jest mecz po prostu. No tak. Mundial się kończy, trzeba oglądać ćwierćfinały.
9: Oglądajcie.
10: Hiszpania-Belgia dzisiaj wieczorem.
11: Odeszliśmy od tematu. Słuchajcie nas, dzięki, że byliście z nami. To był poranek w RMF Max.
10: Do poniedziałku. Pa!

0: ekipa porannego Wstawaj, nie udawaj wybudziła prawie wszystkich. A my tych ostatnich niedobitków tym numerem wyrzucamy z łóżka po 9. Axwell i Bon w RMF Max. Tu Ania i Fioła, siema w piąteczek.
1: No właśnie, piątek puka już do drzwi, a właściwie weekend, przepraszam, puka już do drzwi. My was do tych drzwi odprowadzimy i chcemy to zrobić bezpiecznie. Bardzo pozdrawiamy wszystkich, którzy stoją na autostradzie A4. W wielkim korku spadła część wiatraka z ciężarówki. Wiecie, jakie to są wielkie elementy?
0: No, jak tu teraz to szefowi sprzedać, że się spóźniłaś do pracy, bo wiatrak spadł na autostradę. No. Już lepiej niech ten pies zje zeszyt, no.
1: Dzień dobry, do 13 z wami. RMF Max.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: I po reklamie.
11: Jak długi dzień pełen słońca.
12: Jak gofry z bitą śmietaną.
13: Jak wieczór na rolkach.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato

0: Lubisz czy nie lubisz, i tak z nią nucisz. Lady Gaga w RMF Max i Paparazzi. No każdy z nas czasem bywa paparazzi. Wczoraj na Helu takowych nie brakowało, bo na plaży na Helu pojawiły się łosie. Łosie spacerowały sobie po helskiej plaży. Wyszły z wydm, potem w te wydmy wróciły. Może poczuły helski czyn.
1: Łosie porobiło.

0: Ariana Grande. Ona zawsze robi dobry klimat. A widzieli? Dziś 10 lipca, dzień wypłaty u niektórych.
1: Dzień wypłaty to jest w RMF Max, w naszej zabawie Casa de Palma.
0: Jak zbijać kokosy, to z nami. Nagrody rzeczowe, duże pieniądze wyciągnąć w zabawie Casa de Palma możesz dzisiaj.
1: No i co najważniejsze, jak już będziesz miał te pieniądze, to możesz w te wakacje jak Drake na teledysku, prawda, z pieniążkami. Pach, pach, pach, pach, pach. Tak pięknie się żyje, tak się korzysta z tego życia, no w końcu 10.
0: Używaną przyczepkę kempingową, żeby ruszyć z rodzinką w trasę, to jest opcja. 15 tysięcy dzisiaj może być twoje, wystarczy za 3,69. Wejść do zabawy. Hasło Max 7327. Tak to działa.
1: Gdzie telefon? Teraz trzeba go zlokalizować i wysłać. Hasło Max na numer 7327. Tak się bawimy.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak najlepsze wspomnienia.
13: Jak buszowanie po lesie.
14: Jak spotkanie

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Łapcie szybkie info o pogodzie, bo dziś w Polsce totalny podział. Na zachodzie słońce, małe zachmurzenie i całkiem przyjemne 25 stopni. Za to na wschodzie, no cóż, tam pogoda postanowiła podkręcić tempo. Szykujcie parasole, bo czekają nas przelotne deszcze, a lokalnie nawet burze z drobnym gradem. Najmocniej doleje na Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jeśli chodzi o temperaturę, Suwalszczyzna tylko 17 stopni, w centrum klasyczne 21, a na Podkarpaciu chłodno, maksymalnie 15 do 17 kresek.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

0: I matę zrobił ten sobel. No pasuje idealnie chyba do nastroju pana Józefa Perugi, czyli najstarszego maturzysty w Polsce, który znowu nie zdał, 87 lat, znowu oblane, no.
1: Trzeci raz się nie udało. Cała Polska kibicowała, wiesz, Oscary dają za całokształt. Ja bym panu Józefowi takiego, wiesz, też tutaj maturkę taką, o.
0: No tak, mogliby w końcu, ale był z siebie zadowolony, powiedział, że będzie się odwoływać, bo on uważa, że w ogóle spoko było, tak naprawdę.
1: Ja mam ciekawostkę w ogóle, że wschodnia Polska napisała maturę lepiej niż zachodnia.
0: A, czyli on nie w tej części pisał.
1: No właśnie, następnym razem
0: od
1: we wschodniej trzeba
0: strony
1: spróbować. RMF Max. To Lumix w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak najlepsze wspomnienia.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Przedpołudnie, a w pogodzie totalny rozjazd. Na zachodzie pełen luz, słońce powoli się rozkręca, a termometry już lecą w górę do przyjemnych 25 stopni. Za to na wschodzie aura ewidentnie wstała lewą nogą. Warmia, Mazury i Podlasie już zbierają chmury, więc jeśli wychodzicie z domu, zgarnijcie parasole. Tam też do godziny 18 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. W centrum klasyczne 21 stopni, na Podkarpaciu rzeźko maksymalnie 17 kresek. Słyszymy się niebawem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Za nami 13 z 67 dni wakacji.
6: No weź. Przy takim kawałku to w ogóle nikt czasu nie liczy, tylko robi sobie kawkę i używa lata. To Bausa, Anka i Fiołas. Cześć w RMF Max.
5: Minęła 10.

0: ależ masuje. Bas w tym numerze. Trips i Mikolas w RMF Max. No choć fizjoterapeuci to nie zarabiają tyle, ile choćby neurochirurdzy w Polsce. Chcielibyście tyle na godzinę, to mamy to dla was.
1: Mamy teraz rundę bonusową w naszej zabawie o 15 tysięcy złotych. Zarabia się tak, w sekundkę, tak, tak, tak właśnie jak zarabiają lekarze w tym kraju, no.
0: Mało
1: nie,
0: tego.
1: Niektórzy, żeby mało. Nie było, że wszyscy.
0: Znaczy, nie mało można zarobić, ale mało tego, my mnożymy twoje zgłoszenie od teraz przez najbliższe 10 minut 770 razy.
1: Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Długo nie będziecie czekać. Już tego popołudnia wyjaśni się wszystko, co spadnie wam z kokosa, jeśli do was zadzwonimy.
0: No, 15 tysięcy może uleczyć domowy budżet, co? 7327, każdy MAX razy 770, tylko przez 10 minut.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
19: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
21: O.
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: I po reklamie.
24: Jak
0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: pachnią nawet w pracy. Jak człowiek siedzi, to czuje się na urlopie. Morenito, Ina za nami, ale jest afera, słuchajcie. Właśnie czytamy, że doba hotelowa to jest totalna ściema. Kilka lat temu doba hotelowa zaczynała się o 14, a kończyła o 12, czyli miałaś 22 godziny w hotelu. A teraz wiele hoteli już ma praktyki takie, że wpuszcza cię do pokoju o 16, a wyprasza o 10.
1: Czyli co? To jest takie ordynarne, systematyczne kłamstwo. 16 godzin doba hotelowa, przepraszam bardzo, ile ma doba? Ja wiem, że przy ostatnich akcjach z lekarzami to nawet może mieć i 72 godziny, ale to jest w drugą stronę, no.
0: Wiesz co, ja czekam na jedno, aż Kizo otworzy sieć hoteli.
1: Tak, tak.
0: Bo tam wiadomo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Tak, przyjemnie gra w vintage house'owa nówka sztuka od Airboxa, Babylon. Ten numer jeszcze w propozycjach, ale dzięki waszym głosom na rmfmax.pl już wkrótce może trafić do najlepszej dychy.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: To tego się słucha.
10: Co jest hitem.
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
18: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Jak leżenie nad rzeką.
22: Jak prawdziwy spontan.
23: Jak 2 tygodnie urlopu.
24: Tak brzmi lato na maksa.
25: RMF Max. Lato na maksa.
26: Lato na maksa!
27: Przedpołudnie, a w pogodzie totalny rozjazd. Na zachodzie pełen luz, słońce powoli się rozkręca, a termometry już lecą w górę do przyjemnych 25 stopni. Za to na wschodzie aura ewidentnie wstała lewą nogą. Warmia, Mazury i Podlasie już zbierają chmury, więc jeśli wychodzicie z domu, zgarnijcie parasole. Tam też do godziny 18 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. W centrum klasyczne 21 stopni, na Podkarpaciu rzeźko maksymalnie 17 kresek. Słyszymy się niebawem.
28: RMF Max.
29: RMF Max.
28: RMF Max.

0: tak jak Rose robi w tej piosence z Bruno Marsem, tak za moment będą robić wszyscy fani motoryzacji, bo to już w ten weekend ponad 800 wyjątkowych samochodów, widowiskowe pokazy driftu, największe nazwiska polskiej sceny motoryzacyjnej, wszystko w Kielcach, startuje targi Rottinger Dabit Festival.
1: No trochę właśnie jak Rose, człowiek idzie aha, i mówi apa to, takie fury tam będą i wy możecie też tam być, mamy dla was zaproszenia.
0: No.
1: Tylko teraz zadanie wyjątkowe, łapiecie za telefon, odpalacie Messenger RMF Max i nagrywacie głosówkę.
0: Jak robi wasz samochód? Ja wiem, że każdy, kto dba o swoje auto, doskonale wie, jak robi jego auto. Ja pamiętam, jak wsiadałam z tatą do samochodu, on robił ci. Słyszysz? Słyszysz? Coś puka, słyszę. Więc teraz wy musicie dać znać, jak robi wasz samochód w głosówce na Messengerze RMF Max.
1: Czekamy.
0: A to widzę, ty już bez fotoradaru.
1: Głosówki na Messengerze nagrywajcie teraz, a to modelki.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer jeden z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
12: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: I po reklamie.
16: Na luzie.
17: Bez granic.
16: We dwoje.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: Lato na maksa.
20: Lato na maksa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Szybki update pogodowy w RMF Max. Słońce na zachodzie melduje wykonanie zadania, jest pięknie i ciepło. Niestety ściana wschodnia właśnie wchodzi w tryb hardcore. Nad Mazowszem i Lubelszczyzną robi się gęsto. Miejscami już meldują się przelotne opady. Przypominamy, że do godziny 18 obowiązują tam alerty pierwszego stopnia przed burzami. Temperatura? Suwalszczyzna marznie przy 17 stopniach. Centrum trzyma stabilne 21, ale uwaga na wiatr, bo zaczyna mocniej szarpać. W Bieszczadach i Sudetach szykuje się niezła dmuchawa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: A dziś święto, które zawsze powinno przypadać w piątek. Dzień kebaba.
2: I dzień frytek, żeby była jasność.
1: To co? Kebab za frytki. Uczciwa cena. Urodziny książula jeszcze mogłyby być, to już w ogóle byłaby kumulacja.
2: Anka i Fiołas to Teddy Swims w RMF Max po 11. Hello!

0: Bibi Rexa i David Guetta z hitem Sad Girls w RMF Max, a największy smuteczek to teraz czują policjanci w Radomiu. Mieli Forda Mustanga skonfiskowanego pijanemu kierowcy, a i taką furą w robocie jeździli, ale już nie pojeżdżą.
1: 4 miesiące był w szeregach, budził postrach na ulicach, no i wreszcie spotkał się Ford Mustang GT razem z Volkswagenem Golfem. Kobieta jadąc Golfem nie ustąpiła pierwszeństwa, bach, bach i koniec i po Mustangu, no.
0: No bo to był Mustang GT, a teraz jest Mustang Bity.
1: Sercem przy motoryzacji. Jak jesteście, to za chwilkę rozdajemy bilety na motoryzacyjny festiwal. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co? To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1.

0: wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: I po reklamie.
7: Jak długi dzień pełen słońca.
8: Jak impreza na plaży.
9: Jak noc w namiocie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa.

0: Kid Laroi, Kelani Girls, świeżuteńka nowość w RMF Max. Już ją słyszę jutro na tych sprzętach, w samochodach, na Rottinger Dabyt Festival. Mega impreza na targach Kielce dla wszystkich fanów motoryzacji. Kto na nią pojedzie, rozstrzygamy w głosówkach na Messengerze RMF Max.
1: Wystarczyło w głosówce pokazać nam, jak brzmi wasze auto.
2: Ale Beka, jestem w pracy. Co wy każecie robić ludziom, no?
1: Brum, brum, brum. Tak brzmi auto Moni w wykonaniu Moni.
0: I chyba wyszła do toalety specjalnie je nagrać. Mateusz?
3: Tak robi mój maluch.
1: Maluch, że kaszel, no jasne.
0: Dawid.
4: Heł, heł, heł, heł, heł, heł. I padł.
0: Przykro nam, ale Marcin jednak zostaje królem tej zabawy.
5: Tak robi moje auto? Moje auto robi... Zatankuj, zatankuj!
0: To jest właśnie to polecenie, Marcin. Zalewaj bak do pełna, bo jedziesz do Kielc na Rottinger Dabyt Festival. Gratulacje!
6: Max. Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego!

0: Jaki to piękny czas, śpiewał Wiktor Waligura w RMF Max. No i ciężko się nie zgodzić, no bo jest piąteczek, tu kawusia, tu kanapusia, tu kokos z pieniędzmi. Od RMF Max to wszystko układa się w piękny scenariusz, a może być jeszcze lepiej.
1: Wyobraźcie sobie teraz taki cudowny sosik na gowsze w postaci Tofi. Tym właśnie jest nasza ekstra runda bonusowa. 1150 razy od teraz, ale tylko przez 10 minut. Mnożymy każde wasze zgłoszenie do zabawy. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327369, z VAT-em kosztuje SMS, to tak mówimy dla formalności, ale to co najważniejsze, to trzeba to teraz wyklikać.
0: JBL bary, głośniki JBL-a, maszynki do lodów, no i pieniądze w kokosach. 15 tysięcy. Na co tylko chcecie, na co tylko potrzebujecie, to wszystko macie w swoich rękach, bo przez 10 minut od teraz każdy MAX razy 1150. 7327.
1: A gdyby komuś padł telefon, to na naszej stronie też można. Wskoczcie na rmfmax.pl i sprawdźcie zabawę Casa de Palma.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Jak ognisko na działce.
15: Jak wieczór na rolkach.
16: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
17: Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: Szybki update pogodowy w RMF Max. Słońce na zachodzie melduje wykonanie zadania. Jest pięknie i ciepło. Niestety ściana wschodnia właśnie wchodzi w tryb hardcore. Nad Mazowszem i Lubelszczyzną robi się gęsto. Miejscami już meldują się przelotne opady. Przypominamy, że do godziny 18 obowiązują tam alerty pierwszego stopnia przed burzami. Temperatura? Suwalszczyzna marznie przy 17 stopniach. Centrum trzyma stabilne 21, ale uwaga na wiatr, bo zaczyna mocniej szarpać. W Bieszczadach i Sudetach szykuje się niezła dmuchawa.

0: Nawet ci najbardziej zapracowani poczują piątek dzięki takim hitom. Just the Jack Style i on Turn the Lights Off w RMF Max. No a światło to wczoraj. Francuzi zgasili Marokańczykom na mundialu. Zobaczymy, co dziś przed nami mecz Hiszpania-Belgia, a jutro Anglia-Norwegia. Co to będzie za bój? Norwegowie, co tam się dzieje w Norwegii?
1: Bergen wibruje, jak Norwegia kibicuje. Wyobraźcie sobie, że sejsmograf będący w samym centrum Bergen, w piwnicy uniwersytetu, odnotował wstrząsy, bo kibice, uderzając w bębny i wyznaczając tempo skoków, działają jak gigantyczny młot, który uderza w ziemię.
0: Piękne. No. A słyszałeś przyśpiewkę? Kto nie skacze, ten za Trumpem. Hej, hej, hej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Krasza.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
6: masz. I po reklamie.
7: Na lody, na plażę z ekipą.
8: Leżąco.
7: Na chillowanko.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Czas na ekspresowy raport pogodowy. Na zachodzie absolutny hit dnia. W wielu miejscach niemal czyste niebo i 25 stopni. Zupełnie inny świat mamy na wschodzie kraju, gdzie pogoda właśnie odpaliła burzowy sandtrack. Warmia, Mazury, Podlasie i Mazowsze. Uważajcie na siebie, bo lokalnie sypnie drobnym gradem, a wiatr w porywach potrafi teraz strzelić aż do 65 km na godzinę. Podkarpacie najchłodniejsze, tam tylko od 15 do 17 stopni. Pilnujcie parasoli i uciekajcie pod dach, jeśli zacznie grzmieć.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Mocniej, Janka, mocniej! Wyciskamy z tego lata maksa. Po 12 w piąteczek Ania Fiołas, siema.
16: Wyciągamy kotwicę i powoli już płyniemy w stronę weekendu, moi drodzy. Skoro jest popołudnie, no to nie może być inaczej. Another i masa hitów, a my razem do 13. Hello!

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
1: To znaczy, że słuchasz

0: utopią, to się w strojach mikołajowych. Uczestnicy 69. Światowego Kongresu Świętych Mikołajów i Elfów.
1: Nikt się nie przesłyszał. My tu wakajki, lato, urlopik,
0: A tymczasem, no właśnie, w duńskim mieście Aalborg, to tam Kongres Świętych Mikołajów trwa, powoli się już kończy i to tam właśnie uczestnicy zjechali się z całego świata. Mhm. Paradują w środku lata w strojach Mikołajów, porównują nie tylko te stroje, ale również wielkość brzucha i brody.
1: To jest trochę tak jak w biznesie modowym, prawda? Że zimową kolekcję najczęściej fotografujesz latem.
0: Moda to z kolei wróciła na ten kawałek, gdy został wiralem na TikToku i dostał drugie życie. Przypominamy muzyczną perełkę.
1: Utalentowana szefowa kuchni i posiadaczka najbardziej charakterystycznego afro w biznesie muzycznym. Kelis i Trick Me.

0: to dowód na to, że przeciwieństwa się przeciągają, przynajmniej muzycznie, i to działa. Justin Bieber, Nicki Minaj w RMF Max za nami. Jest lato, są wakacje, a umówmy się, to okres wakacyjnych miłości i jest moda, gdzie w te wakacje można jej szukać.
1: Single chcące zmienić status? Róbcie głośniej. Za chwileczkę odpowiedź, a wcześniej jeszcze nareszcie i męskie granie orkiestra. RMF Max.
2: Reklama.
3: Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę Cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
13: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: I po reklamie.
16: Jak rozgrzana łąka.
17: Jak ognisko na działce.
16: Jak wypad na wodę.
18: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato!

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Wszyscy mamy ten sam plan na weekend, czyli Moving to the Sun, Usual w RMF Max. A jeżeli wasz plan na wakacje to znaleźć miłość, uwaga, miłość wraca do offline'u. Czytamy dzisiaj w sieci, 78% młodych użytkowników nie chce już korzystać z aplikacji, tylko właśnie w offline'ie chce poznać swoją miłość osobiście.
1: No bo w online'ie to zawsze jest to samo, czyli mniej więcej ta sama zaczepka, prawda, ktoś cię lekko zagada, ale schematy rozmów są dość podobne. Zresztą to się trochę nudzi. Ale teraz kreatywny sposób, jak zaczepić człowieka, którego mijasz i jest potencjalnie fajny.
0: A no tak, no bo w aplikacji to klikniesz, pomachasz łapką, no, zaczepkę dokładnie. Wyślesz, prawda, i jak odpowie, to wiadomo, że już pierwsze lody przełamane.
1: Czyli słuchajcie, idziemy w klasykę romantycznych filmów, trzeba na kogoś na ulicy, nie wiem, lekko wylać kawę, albo w sklepie zderzyć się z nim wózkiem, prawda, na zakupy, albo po prostu no tak lekko z bara, na ulicy.
0: Z bara?
1: Tak, zaczepić, tak, no.
0: Ale to zależy się. Z którego.
1: Aha.
0: Bo jak z prawego, to ci się podoba, a jak z lewego bara, to nara.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W naszym spotkaniu bratnich dusz. Ważny komunikat.
2: Mamy mniejszy demograficzny, więc zapraszamy do robienia dzieci.
3: Partner jest najważniejszy.
2: To jest tutaj
3: relacje i wtedy dziecko też jest szczęśliwe.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o związkach i miłości. Tak od serca. Tym razem z Arturem Sikorskim i Oliwią Misztal. Bratnie dusze. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Jak długi dzień pełen słońca.
16: Jak wypad nad wodę.
17: Jak ognisko na działce.
18: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
19: Czas na ekspresowy raport pogodowy. Na zachodzie absolutny hit dnia. W wielu miejscach niemal czyste niebo i 25 stopni. Zupełnie inny świat mamy na wschodzie kraju, gdzie pogoda właśnie odpaliła burzowy sandtrack. Warmia, Mazury, Podlasie i Mazowsze. Uważajcie na siebie, bo lokalnie sypnie drobnym gradem, a wiatr w porywach potrafi teraz strzelić aż do 65 km na godzinę. Podkarpacie najchłodniejsze, tam tylko od 15 do 17 stopni. Pilnujcie parasoli i uciekajcie pod dach, jeśli zacznie grzmieć.

0: czy my nie powinniśmy wywiesić fioletowej flagi, Ania?
1: Że meduza, to
0: meduza,
1: prawda.
0: No,
1: przypominamy,
0: no.
1: Bo taka flaga na plaży oznacza, że dużo meduz w morzu i takie nad Bałtykiem też mogą się pojawić w ten weekend.
0: A takie muzyczne to w RMF Max. Oczywiście u nas całe wakacje pełne hitów. Zostawiamy was w dobrych rękach i wracamy w poniedziałek po weekendzie po 9:00. Bądźcie z RMF Max.
1: Nawet jak nie będzie lata w pogodzie, to na pewno będzie w głośnikach. Anka i Fiołas, dziękujemy wam serdecznie za dziś. Do usłyszenia po weekendzie. Pa!

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Po swojemu.
11: Na spontanie.
10: Na luzie.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Szybki rzut oka na niebo, bo w kraju mamy totalny rozjazd. Zachód Polski melduje piękne słońce i przyjemne 25 stopni. Za to na wschodzie pogoda ewidentnie podkręca tempo. Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze i Lubelszczyzna. Tam zbierają się deszczowe chmury, a lokalnie już grzmi i sypie drobnym gradem. Przypominamy o ostrzeżeniu pierwszego stopnia, które obowiązuje tam do 18. W centrum stabilne 21 stopni, a na Suwalszczyźnie zaledwie 17. Jeśli jesteście na wschodzie, lepiej miejcie parasole pod ręką.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Hity na maksa.
19: Po 13 w piątek to idealny moment, by weekend miał swój początek. Dzień dobry dla wszystkich. Tu Irek Jakówek, tu wasze ulubione Lato na Maxa. Będzie dzisiaj wygrywane. Szykujcie się na 15 tysięcy złotych. Taka kasa. De Palma.

0: To jest numer specjalnie dla tych, którzy dzisiaj sobie zatankowali pod korek i im pięknie uciekają kilometry. No i kasa też uciekła, bo słuchajcie, no prawie 400 na jeden pełny bak, tak mi się dzisiaj złożyło. Tak, mam duży bak i był prawie pusty. Ale jakbyście chcieli na 2142 litry paliwa, tak mniej więcej, czyli 15 tysięcy złotych wygrać w tym programie, to teraz jest najlepszy moment, żeby się zgłosić. Wyślijcie SMS o treści MAX na nasz numer 7327. Najlepiej teraz, bo mnożę każde zgłoszenie razy 1270. Jeden max na 7327, a wpada 1270 dodatkowych szans na 15 tysięcy. Max 7327.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
2: Nie ty jedyna.
3: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
1: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
2: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
1: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
1: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
3: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
1: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Kto zwalcza ból? Kto?
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.
19: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
20: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
19: A co?
21: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
20: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
21: Bo zależy mi na sobie.
20: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
22: Ale duża.
23: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
22: To co?
23: To do Media Expert.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
25: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
26: I po reklamie.
0: na siebie.
2: Na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato!

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Wakacyjna miłość we wszystkich językach świata. Azizam. Z pozdrowieniem od Eda Sheerana. Dla tych, którzy lato mają na maksa i słuchają po południu RMF Max. Czy Polanów na Pomorzu Zachodnim mnie słyszy? Uważajcie na pumę. Serio, jest ostrzeżenie. Sztab kryzysowy już się zebrał. Puma najprawdziwsza chodzi po lesie bez koszyka, więc raczej nie przyszła na grzyby.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Proszę tę prognozę pogody traktować jako nieoficjalną w RMF Max, że kiedy zajdzie słońce, to spadnie deszcz. To się tak nie zawsze dzieje, a o tym, co czeka nas w najbliższym czasie na niebie nad nami, mówimy już za moment. Zostańcie na prognozy pogody.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: Co jest hitem.
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
17: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: I po reklamie.

szybki rzut oka na niebo, bo w kraju mamy totalny rozjazd. Zachód Polski melduje piękne słońce i przyjemne 25 stopni. Za to na wschodzie pogoda ewidentnie podkręca tempo. Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze i Lubelszczyzna. Tam zbierają się deszczowe chmury, a lokalnie już grzmi i sypie drobnym gradem. Przypominamy o ostrzeżeniu pierwszego stopnia, które obowiązuje tam do 18. W centrum stabilne 21 stopni, a na Suwalszczyźnie zaledwie 17. Jeśli jesteście na wschodzie, lepiej miejcie parasole pod ręką.

temacie hot or not mówimy bardzo, bardzo hot. A teraz uwaga, niech leci nutka, przy której idealnie testuje się głośniki w twoim, no właśnie, ej, w czym? No pewnie, że w samochodzie. Hej, słuchajcie, mam dla was wejścióweczki na imprezę, na której po pierwsze najbardziej ryczące ze wszystkich silników, najszybciej jadące ze wszystkich ścigaczy, najmocniej driftujące ze wszystkich napędzanych tyłem samochodów. Taki właśnie będzie Rottinger Dabit Festival. Najbliższy weekend, Targi Kielce. Bądźcie z nami. I uwaga, najważniejsze, wejścióweczka podwójna jest dla tych, którzy na SMS-owy numer 3001 bez żadnych dodatkowych opłat napiszą taki jeden ważny powód, żeby w najbliższy weekend być na Rottinger Dab It Festival. Bądźcie razem z nami, będzie tam strefa RMF Max. Kto ma ważny powód, żeby w ten weekend być tam razem z nami, niech pisze SMS-owo 3001.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4 nie ma.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gram.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Na rower.
4: Na koncert.
5: Na spacer.
6: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
7: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Popołudniowy update pogodowy w RMF Max. Na zachodzie kraju wciąż trwa polowanie na opaleniznę. W wielu miejscach czyste niebo i letnie 25 kresek. Zupełnie inny klimat mamy po prawej stronie mapy. Nad Podlasiem i Mazowszem mocniej polało, a burzowy front przesuwa się dalej. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla tego regionu, które obowiązuje do godziny 18. Uważajcie na drogach, bo w czasie burz wiatr potrafi szarpnąć w porywach do 65 km na godzinę. W Sudetach dmucha jeszcze mocniej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: To się rzadko zdarza na wakacjach, żeby ludzie lubili słuchać starszych. Starsi są z lat 80. w oryginale od New Order. Dub Dogs dali im drugie życie. Tu Lato na Maxa, tu Irek Jakubek, tu

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: sombra. Specjalnie dla tych, którzy lato na maksa spędzają w pracy. No trudno co zrobić, ale przynajmniej playlista zawodowa najlepsza tu w RMF Max. I do tego będziecie na bieżąco, bo premier popłynął, znaczy powiedział, że popłynął prąd z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej. No to teraz wiadomo, dlaczego tak strasznie wiało ostatnio. Wina Tuska, że wybudował, bo wiało, żeby potem nie wybudował na marne. Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Well, well, welcome.
5: Jestem Cezary Pazura. I to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

jakby tak troszkę pęknięte wakacyjne serduszko u Dawida podsiadło, ale proszę się nie obawiać, bo plasterki do leczenia wszystkich problemów związanych z wakacyjną, nieodwzajemnioną miłością, bez ograniczeń, tu w RMF Max. Najstarszy polski maturzysta, pan Józef, no znowu oblał niestety. Panie Józefie, proszę się trzymać, będziemy próbowali załatwić, żeby chociaż na jeden dzień otworzyli dla pana ponownie Collegium Humanum. Pan sobie od razu kupi magistra. Po co panu ta matura?

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
0: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
0: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Popołudniowy update pogodowy w RMF Max. Na zachodzie kraju wciąż trwa polowanie na opaleniznę. W wielu miejscach czyste niebo i letnie 25 kresek. Zupełnie inny klimat mamy po prawej stronie mapy. Nad Podlasiem i Mazowszem mocniej polało, a burzowy front przesuwa się dalej. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla tego regionu, które obowiązuje do godziny 18. Uważajcie na drogach, bo w czasie burz wiatr potrafi szarpnąć w porywach do 65 km na godzinę. W Sudetach dmucha jeszcze mocniej.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: świecie to wszędzie jest tłok.
1: Tako i Kwebo Weekend ich usłyszał i powiedział, że przyjdzie trochę szybciej. Nieustająco nad tym pracujemy. Nazywamy się RMF Max. Kto na wakacje wybiera się do Włoch w ciągu najbliższego tygodnia? Włochy będą najbardziej gorącą częścią Europy. Na termometrach, uwaga, nawet 45 stopni. No i od pewnego czasu nawet nie musimy sobie tego wyobrażać. Wiemy, jak to jest.

0: reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: I po reklamie.
8: Na leżąco.
9: Na słodko.
10: Na długie wieczory.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: Już po 15:00, coraz bliżej weekend, a więc czas na ekspresowy raport z map meteo. Słońce na zachodzie wciąż trzyma fason, a im dalej na wschód, tym mniejsza szansa na suchą stopę. Północ Podkarpacia, Kielecczyzna, południe Lubelszczyzny. Tam zbierają się kolejne deszczowe chmury, które mogą przynieść do 15 mm wody. Jeszcze do 18:00 obowiązuje tam ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Temperatura bez większych zmian, od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 21 w centrum, po 25 na zachodnich krańcach.
15: Uwaga, jest specjalna premia dla nieśmiałych, którzy szukali słów i nie znaleźli niestety odpowiednich, żeby komuś coś wyznać. Zrobimy to muzyką. Przygotujcie się.
16: Max, ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
15: Tak się ludziom załatwia wakacje życia. Tu RMF Max, Irek Jakubek. Hej.

0: Swedish House Mafia i La To Na Maxa. Tak wam gramy przez całe wakacje w RMF Max. Fajnie, że jesteście. Dobra wiadomość, dwa przelewy dla emerytów, to gorzej, w lipcu. Dwa przelewy bez względu na to, ile masz lat, to od nas, od RMF Max. Pierwszy wypłata, dzisiaj 10, może już dostałeś. Drugi, nawet 15 tysięcy, proszę bardzo. 15 tysięcy w naszej zabawie Casa de Palma. I ważne, żeby zgłosić się teraz, bo teraz mamy rundę super okazji. Każde zgłoszenie to 890 dodatkowych szans na grę o 15 tysięcy złotych. Jak się zgłaszać, to teraz, bo bardzo się opłaca, wysłać SMS o treści MAX na 7327.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
7: Na randkę.
8: Na dziko.
9: Na słońce.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Baby Rexa w RMF Max, jej New Religion. A dzisiaj wielkie święto o 21:00. Święty Lukaku czy święta Jamala? Wszystko wyjaśniamy teraz.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Francja jako pierwsza zameldowała się wczoraj w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali 2-0 Maroko. Najpierw kolejne, już ósme mundialowe trafienie zaliczył Mbappe, a drugiego gola strzelił Dembele, który na turnieju też imponuje skutecznością. Zdobył już w sumie 5 goli. Wieczorem drugi ćwierćfinał, który wyłoni półfinałowego rywala trójkolorowych. To będzie starcie Hiszpanów z Belgami. Początek tego spotkania o 21:00. Tymczasem polskie siatkarki przegrały dziś w Osace z Brazylią kolejny mecz Ligi Narodów i to już czwarta porażka zespołu, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę o 12:20 zmierzy się z gospodyniami. Porażka Polek oznacza, że wciąż nie są one pewne awansu do turnieju finałowego, które będzie się odbywać od 22 do 26 lipca.

0: Królowa nastroju Taylor Swift. Za chwilę weekend i to taki The Weekend za moment. I jeszcze prognoza pogody, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
16: Co kupiłaś?
15: Suplement z diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
16: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
15: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Jak wakacje last minute? Jak wypad nad wodę?
22: Jak śmiganie na żagle.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: RMF Max. Lato na maksa.
25: Lato na maksa!
4: Już po 15, coraz bliżej weekend, a więc czas na ekspresowy raport z map meteo. Słońce na zachodzie wciąż trzyma fason, a im dalej na wschód, tym mniejsza szansa na suchą stopę. Północ Podkarpacia, Kielecczyzna, południe Lubelszczyzny. Tam zbierają się kolejne deszczowe chmury, które mogą przynieść do 15 mm wody. Jeszcze do 18 obowiązuje tam ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Temperatura bez większych zmian, od 17 stopni na Suwalszczyźnie przez 21 w centrum, po 25 na zachodnich krańcach.

Andy Dusty, lato jeszcze bardziej na maksa. To jest nasza wakacyjna specjalność. Nazywamy się RMF Max. Dzisiaj o 21:00. Ważne oczywiście, że ważne sportowe wydarzenie na mundialu. Belgia gra z Hiszpanią i po raz pierwszy w historii tych mistrzostw świata na trybunach w Los Angeles zasiądzie belgijski król. Król jak papież Franciszek, też jest bez numeru. Król Filip. Będzie lukał na Lukaku i my też musimy się bardziej starać, jeść chipsy, nie oblizywać palców, no bo jak to tak przykro.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż, to w euro!
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie. Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Słońce powoli zmierza ku wieczorowi, ale burze na wschodzie wcale nie zamierzają odpuszczać. Front cały czas kręci się nad Warmią, Mazurami i Podlasiem, niosąc za sobą ryzyko drobnego gradu. Na szczęście w centrum i na zachodzie kraju sytuacja jest w pełni opanowana. Tam bezdeszczowo i całkiem ciepło. W sobotę totalny podział. Na zachodzie piękne słońce i letnie 25 stopni. Za to w centrum i na wschodzie deszcz, lokalnie nawet burze z drobnym gradem. O czym na bieżąco będziemy informować w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Czwarta po południu. Weekend się o was pytał. Nie każcie mu zbyt długo na siebie czekać. Zwłaszcza, że teraz okaże się, jaka piosenka będzie hitem lata 2026.
1: Max.
6: Jak dla mnie muzyczny pewniaczek. Ja jestem Irek Jakubek, a to jest Urzel.

Na wszystkie możliwe, nie tylko wakacyjne problemy, sposób lepszy niż tabletka. Podaje bledka. Tańcz, tańcz, tańcz. Pewnie, wytańczymy wszystkie problemy, od tego jest lato, zwłaszcza lato na maksa. I ja przepraszam, że na wakacjach takie rzeczy, ale szkolną wyprawkę mogą dostać także dorośli. Znalazłem artykuł w internecie. Dobry start, 300 zł, 20 lat i mniej i można dostać wyprawkę, tylko no jest wada tego programu, trzeba się uczyć. Ale nie, przepraszam, nie trzeba się uczyć. Wystarczy chodzić do szkoły.

0: Teddy Swims.
1: I niech to będzie coś więcej niż tylko wakacyjna piątkowa znajomość, bo w przyszłym tygodniu ten lekko kołyszący, ciut chłodzący rytm będzie nam bardziej potrzebny. 25 stopni powraca na termometry. To, że weekendu nie możemy się doczekać, wiadomo, ale przyszłego tygodnia podobnie.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
10: I po reklamie.
11: Na słodko.
12: Na wodę.
13: Na spotkanie.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato!

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: W sprawie wielkich emocji można czekać jeszcze 4,5 godziny na mecz Belgia-Hiszpania, albo można teraz odebrać telefon, kiedy dzwoni RMF Max z kasą w zabawie Casa de Palma. Halo, cześć, dzień dobry, Irek Jakubek, RMF Max właśnie teraz u ciebie. Jak masz na imię?
2: Cześć, Mateusz.
1: Cześć, Mateusz. Mateusz, dzisiaj jest twój dzień, wiesz o tym?
2: A, fajnie.
1: No, super. Na wakacjach, przed urlopem, po? Jakie u ciebie sytuacje?
2: Jestem nad rzeką, piję soczek i oprowadzam kolegę z Australii po pięknym Wrocławiu.
1: Ale masz fajnie. No to pokaż mu, tam jest Odra, a tu jest Casa de Palma. 15 tysięcy złotych. To jest główna nagroda w naszej zabawie. Nagród mamy aż 26. Za chwilę będę potrząsał specjalnie dla ciebie naszą szczęśliwą palmą. Potem spadnie kokos i to, co będzie w środku, będzie twoją nagrodą. Palmy ponumerowane. Od 1 do 26. Którą chciałbyś dzisiaj potrząsać i którego kokosa chciałbyś sprawdzić?
2: Może palma numer 11.
1: Palma numer 11. Czy to jest twoja ostateczna decyzja, Mateuszu?
2: Tak, ostateczna.
1: No to uwaga, ja potrząsam palmą numer 11. I nie uwierzysz, leci kokos.
2: No.
1: I... Ha! Słuchaj, przyda ci się wakacyjny zapas wody Coconut, czyli wody kokosowej dla ciebie i twojego kumpla z zagranicy.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Mam nadzieję, że kolega przywiózł jeszcze więcej kolegów, bo to jest naprawdę spory zapas, więc myślę, że jak tam wpadniesz i powiesz woda kokosowa dla wszystkich, zabawy Casa de Palma, Mateusz zaprasza, cały świat będzie zachwycony.
2: Mam nadzieję, że tak.
1: Ściskam, pozdrawiam. Jakby ktoś chciał sprawdzić super okazję naszej zabawy, to polecamy stronę www.rmfmax.pl. Tam nieustająco można wejść i pomnożyć swoje szanse na grę, w której główną nagrodą 15 tysięcy złotych. Wchodźcie teraz. Nasze www.rmfmax.pl czeka na kolejnych szczęściarzy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: dajcie już spokój z tym siedzeniem w pracy. No, zwłaszcza, że piosenka ma taki wakacyjny klimacik, a może nawet coś poważniejszego, taki klimat wakacyjny. Mamy dużo nowości. The Kid LAROI, jedną z nich. Przed momentem Joel Corey, nowy, będzie dzisiaj grany. Armin Van Buren też nam coś podesłał. Wiz the MC. Bądźcie blisko, by poznać najnowsze numery. No, od tego też nas macie. Minąłem się przed chwilą z kanałem nadawczym na radiowych korytarzach. Będzie dużo energii. Irek Jakubek, będę słuchał razem z wami.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na tarasie.
14: Na dziko.
13: Na leżąco.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: Słońce powoli zmierza ku wieczorowi, ale burze na wschodzie wcale nie zamierzają odpuszczać. Front cały czas kręci się nad Warmią, Mazurami i Podlasiem, niosąc za sobą ryzyko drobnego gradu. Na szczęście w centrum i na zachodzie kraju sytuacja jest w pełni opanowana. Tam bezdeszczowo i całkiem ciepło. W sobotę totalny podział. Na zachodzie piękne słońce i letnie 25 stopni. Za to w centrum i na wschodzie deszcz. Lokalnie nawet burze z drobnym gradem. O czym na bieżąco będziemy informować w RMF Max.
19: RMF Max.
20: RMF Max.
19: RMF Max.
21: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Lato da Maxa!
2: O 17 w RMF Max zapraszamy na flesz. W nim krótko o wszystkim, co ważne w piątkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zaczynamy. Organizacja Eurocontrol nałożyła komornicze blokady na konta polskiej żeglugi powietrznej, która odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych. Ma to być kara za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaskarży tę decyzję.
3: To zażalenie musi wpłynąć do belgijskiego sądu, który wydał wyrok w tej sprawie. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi. Mimo tych trudności, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej cały czas pracuje i w środku sezonu wakacyjnego teraz wszystkie samoloty są i będą nadzorowane. Są też zabezpieczone pieniądze dla agencji na kolejne tygodnie i miesiące. To potwierdził też dzisiaj premier Donald Tusk. Nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie za dokładnie 4 tygodnie, 8 sierpnia.
2: Sprawą zajmuje się Michał Dobrołowicz. Tymczasem wieczorem wspomniana przez Michała Belgia zmierzy się z Hiszpanią o awans do półfinału piłkarskiego mundialu. W obu krajach miejskie place zamieniają się już w ogromne strefy kibica.
4: Belgijskie kawiarnie i puby przygotowują się na prawdziwe oblężenie przed wieczornym ćwierćfinałem. Muszę umyć mnóstwo szklanek i dopilnować, żeby wszystko było gotowe przed wieczorem, mówi mi studentka pracująca w jednym z barów w Leuven. A czego się spodziewasz wieczorem? Wielu ludzi, bo już teraz, gdy gra Belgia, lokal jest pełny, a dziś dodatkowo trwa festiwal Belle Leuvenissen, więc spodziewamy się jeszcze większego ruchu.
2: O przygotowania do meczu w Brukseli pytała Katarzyna Szymańska-Borginion. My przygotowujemy kolejny mistrzowski flash sportowy. Zapraszamy już o 17.30. Ale nie zapominamy o tym, że są też inne od mundialowych rozrywki. Na wielkim ekranie Vaiana, konkretnie aktorska wersja animacji o przygodach dziewczyny, która próbuje ratować swoje plemię. Dwayne Johnson najpierw dubbingował małego, a teraz gra tę postać. W streamingu już finałowy 5. sezon The Bear. Jest też serial Elle. To wcześniejsze losy legalnej blondynki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Zaczynamy powroty do domów, więc łapcie najświeższe info o pogodzie. Dobra wiadomość jest taka, że burzowe chmury na wschodzie powoli zaczynają tracić swoją moc, choć lokalnie wciąż może jeszcze przelotnie popadać. Przed nami całkiem spokojny wieczór, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, gdzie niebo szybko się przeciera. W nocy czeka nas ochłodzenie od 10 do 15 stopni. Sobota przyniesie słońce na zachodzie, ale im dalej na wschód, tym chłodniej i deszczowo. W centrum 22 stopnie, a w czasie burz wiatr do 60 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Dzień dobry, tu RMF Max i to jest niezwykły dzień, to nie jest taki normalny dzień, to jest dzień lepszy, to jest dzień mądrzejszy niż inne, bo po nim zaczyna się weekend.
1: Ja bym wręcz powiedziała, że to jest taki naddzień. Po prostu. To jest piątek, słuchajcie.
8: Super dzień.
1: Piątek, popołudnie i mamy propozycję, żebyście pożegnali tydzień i powitali weekend. Nagrywajcie nam głosóweczki, chętnie przekażemy je dalej w świat.
8: Jesteśmy cały czas w kontakcie przez Messenger RMF Max, a tymczasem my się meldujemy tutaj i ten piątkowy wieczór trochę zawłaszczamy i zapraszamy was do celebracji. Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek.
8: Siemaneczko.
1: Prawie się zgraliśmy, prawie.

0: Kiedy patrzę tak na ciebie, to mi się wydaje, że jest piątek. Nadawczy w RMF Max.
1: Siwek i kawałek. A mnie to się wydaje, że wy wszyscy, drodzy słuchacze RMF Max, macie styla i jesteście w stanie teraz, w tym momencie, po prostu się zatrzymać i dać nam znać, o czym myślicie.
0: To jest jak zawsze pytanie, które zadajemy wam po 17:00. O czym w tym momencie myślisz? Tylko zadaj sobie to pytanie tak naprawdę.
1: Ale tak na serio, tak zajrzyj w głąb swojego mózgu, swojej duszy, swojego serca i daj nam znać. Na tak. Messengerze.
0: Nawet jeżeli po 8 godzinach pracy w tym mózgu jakby... Puk jest echo, tak? Ja wiem, jak jest czasami.
1: Bardzo podobnie może być na 5. dniu urlopu też. Puk, a tam nic. I to jest piękne.
0: To dajcie znać najpiękniej opisane wakacyjne myśli i ich autorzy. I jak zawsze nagrodzeni zostaną przez nas 4 wejściówkami do parku rozrywki w Zatorze, więc jest o co walczyć, kochani.
1: A to nie jest często, że za takie myśli się płaci. Lato na
0: maksa. Messenger RMF Max. Piszcie.

0: Kiedyś się bounsowało, a teraz się bausuje do Magnetic w RMF Max. To jest kanał nadawczy 17.17, urodziny godziny.
1: A Chińczycy zaskoczyli. Uwaga,
0: co za powstało... przyjemna w ogóle taka lekka zmiana tematu.
1: A co, a jak, a czemu nie? No. Bolesławiec powstał w Chinach? No bo Chińczycy chcieliby móc mówić, że mają porcelanę, ceramikę, przepraszam, z Bolesławca. No a nie mogli, dopóki nie mieli swojego Bolesławca, więc sobie zrobili Bolesławiec własny.
0: Ale wiesz co, myślę, że jak to się ładnie mówi po angielsku, no hard feelings, zupki chińskie już dawno mamy spod Radomia.
1: I nie zapominajmy też o kapuście pekińskiej.
0: O, to, to.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Dzięki waszym głosom na rmfmax.pl już wkrótce może trafić do najlepszej dychy.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Boże, jakie to są nerwy w tym studiu. Krzysiek Chwaliński przyszedł i od razu napięcie urosło.
1: Tak, jak obstawiacie? Co się dzisiaj stanie? No?
0: Obstawiamy mecze mundialu. Dobra, znów zostawmy to na po fleszu. A na razie posłuchajmy Krzyśka Chwalińskiego. Mistrzowski flesz sportowy.
2: Zapraszam. Francja jako pierwsza zameldowała się w półfinale piłkarskiego mundialu. Wynik wczorajszego starcia z Maroko otworzył Mbappé, który ma na koncie już 8 trafień na tym turnieju, a drugiego gola dołożył równie świetnie spisujący się Dembele, który ma na koncie już 5 bramek. Awans do półfinału Mistrzostw Świata to coś specjalnego. To trzeci taki sukces reprezentacji Francji, odkąd dołączyłem do składu. Jestem bardzo szczęśliwy. Wiedzieliśmy, że mecz przeciwko Maroko będzie trudny, dlatego po zmarnowanym karnym byliśmy jeszcze bardziej zdeterminowani i skoncentrowani, przyznaję Dembele. Przeciwnika trójkolorowych w półfinale wyłoni dzisiejsze starcie Belgii z Hiszpanią. Ten mecz rozpocznie się o 21:00. O zwycięstwo swoją reprezentację poprosił sam król Belgów. Filip Monarcha spotkał się z Czerwonymi Diabłami wczoraj w Los Angeles na kolacji, podczas której zapowiedział, że mecz obejrzy na żywo. Tak było.
3: Dobra.
1: Prosić to sobie można, no.
0: To na szybko lecimy przez to obstawianie. Krzysiu?
2: 2-1 dla Hiszpanii.
1: Ja podbijam stawkę 3-1.
0: Ja mówię 0-0 w podstawowym. Hiszpania przechodzi dalej po karnych.
1: Jak coś przyjmujemy zakłady, piszcie śmiało, co wy obstawiacie Messenger RMF Max.

0: lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Co tego się słucha?
3: Co jest hitem?
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Radziko.
1: Bez planu.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Zaczynamy powroty do domów, więc łapcie najświeższe info o pogodzie. Dobra wiadomość jest taka, że burzowe chmury na wschodzie powoli zaczynają tracić swoją moc, choć lokalnie wciąż może jeszcze przelotnie popadać. Przed nami całkiem spokojny wieczór, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, gdzie niebo szybko się przeciera. W nocy czeka nas ochłodzenie od 10 do 15 stopni. Sobota przyniesie słońce na zachodzie, ale im dalej na wschód, tym chłodniej i deszczowo. W centrum 22 stopnie, a w czasie burz wiatr do 60 km na godzinę.
6: Thank you.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: To jest takie dosyć dziwne, że możemy sobie poczytać wasze myśli i sami nam do nich dajecie dostęp. Jesteście szaleni, ale też wiecie jednocześnie, że to się po prostu opłaca. I wie to na pewno Brian. Cześć, Brian.
2: Cześć, witam.
1: No to o czym tam myślisz, byku?
2: No, żeby sobie zagrać w CS-ka teraz na komputerze.
3: A do czego zmuszony jesteś przez świat? Do robienia czego zamiast grania?
2: Żeby rozwozić jedzenie w robocie.
3: Ajajajajajajaj.
1: Ale możesz też pomyśleć z drugiej strony, że w takim razie jesteś bohaterem, bo bez ciebie to ludzie by z głodu poumierali po prostu, no.
3: Dokładnie tak jest, Natalia.
1: No tak.
3: Pomyśl może jeszcze inaczej. Ktoś grając w CS-a zamówił sobie żarcie, które ty mu przywieziesz. Pomyśl sobie, ile radości mu sprawiasz.
1: Nie, ale to jest okrutne. To już
2: może
1: jest
2: tak
1: okrutne.
2: Być, no.
3: Nie, ja bym się cieszył. Brian, po której stronie jesteś? To jest smutne czy radosne?
2: Kurczę, no tak pół na pół.
3: Nasz. Dyplomata nam się trafił, widzisz. Dobrze, Brian, to ile jeszcze musisz porozwozić, żeby była pora na CS-a?
2: Kurde, do 23.
1: Uuu, chłopaku, to jeszcze się trochę nawozisz, ale...
2: No, jeszcze troszkę.
1: W ramach pocieszenia, jako że jesteś dobrym dyplomatą, mamy dla ciebie 4 bilety do Energylandii i tutaj też będziesz się musiał wykazać umiejętnościami dyplomatycznymi, bo znaleźć teraz tylko 3 osoby, które będą mogły z tobą jechać, to jest problem.
2: No...
1: No.
3: No.
1: I co z tym zrobisz?
2: Kurczę, no nie wiem.
3: Bierz kolegów od CS-a i lecicie gdzieś tam na Hyperiona.
2: Ja bym chyba rodzinkę wziął, tak mi się wydaje, bo ostatnio wspominali, że oni by chcieli bardzo.
3: Jednak rodzinkę. Pojechać. Dobrze, rodzinny tak człowiek. Piękne inicjatywy po stronie Briana. Gratulujemy ci zatem. 4 wejściówki do Energylandii. Są twoje.
2: Super. Cieszę się bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Najcieplejsza część Polski to zachód. Zielona Góra, Szczecin w okolicach 25 stopni, tutaj bez deszczu. We Wrocławiu, na Dolnym Śląsku lekki deszcz, na Śląsku w okolicach 22-23 stopni maksymalnie dzisiaj. Najchłodniej na Podlasiu, Olsztyn 19, Mazury, Białystok 18, w Lublinie duża ilość chmur i 17 stopni. Jutro sytuacja podobna, chociaż trochę cieplej. Dość dużo deszczu na północy i na wschodzie, a dużo słońca na zachodzie, szczególnie w Szczecinie. Piękny dzionek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Gramy hity na maksa.
4: Ja słyszałem historię o wędrującym rowerze i ja namawiam Natalię, żeby wszystkim opowiedziała.
5: Bo jest wędrujący rower na moim osiedlu. On się znienacka pojawia w różnych piwnicach, za każdym razem w innej. I ludzie na grupie na fejsie się zastanawiają, do kogo on należy i co zwiastuje przede wszystkim.
4: Co on może zwiastować? Napiszcie na Messengerze RMF Max. Wędrujący rower. Czego jest przepowiednią?
5: Do

0: szwedzki kącik w kanale nadawczym. Nieoficjalny, ale zróbmy sobie, co nam szkodzi. Deny właśnie prosto ze Szwecji z numerem If Only You. To było piękne. Ta grzywka mi się znowu odpaliła przed oczami z jakiegoś powodu. I teraz też dla was mamy szwedzką nowość, szwedzki duet.
1: Axwell i Bon. I to jest taki numer, który będzie wam pulsował w głowie po pierwszym usłyszeniu, to wam będzie. Gwarantujemy. I to jest taki numer, który dobrze się odnajdzie zarówno na tej playliście do biegania, jak i na tej piątkowej wieczornej, którą dzisiaj będziecie odpalać.
0: Whatever Turn You On. To jest numer, który no, musicie zapamiętać i ja od razu mówię, weźcie sobie teraz pokrętło od głośności między palce, bo zaraz będziecie z nim szaleć, będziecie tak podgłaśniać, że ale ludzie.
1: Ja naprawdę zakochałem się w tym numerze. On jest trochę mniej taki klasyczny, radiowy. Tam jest takie naprawdę porządny beat lecący przez cały numer na dużej intensywności, więc posłuchajcie tego koniecznie. To już wjeżdża w głośnik. To jest Axwell and Bon, albo Ebon. Zależy. Słuchajcie, czy
0: w każdym razie jest ich dwóch.
1: Jest ich dwóch, dokładnie. To ładnie powiedziane.
2: To jest nowość w

0: ale klimat w tym numerze. To jest RMF Max, za nami DJ Goja i Jason Derulo w numerze Michiko. Jest 18.16. A skąd wracali Litwini, Natalia?
1: Z dalekiej wracali wycieczki, słuchajcie. Z wyprawy takiej, że aż ich trzeba było ściągać przez toprowców i przez helikopter nasz polski, bo oni wymyślili sobie, że pójdą sobie na szlak w Tatrach i oni sobie chcieli skrócić troszkę trasę i postanowili skorzystać z podpowiedzi sztucznej inteligencji i trochę utknęli na Amen.
0: Niemądrze. Nie. Jak idziecie w góry, nie korzystajcie z aplikacji Szlak GPT.
2: RMF Max. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Już wkrótce może trafić do najlepszej dychy.

0: może nam o sporcie ktoś opowie tak jak ty.
1: Ja.
2: Krzysiek Chwaliński w studiu i może znowu będzie o tym człowieku o najpiękniejszym nazwisku świata.
0: A też lubię.
2: Luis de la Fuente, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Ligi Narodów z gospodyniami tego turnieju, Japonkami. On zadecyduje, czy nasza reprezentacja awansuje do turnieju finałowego, a przypomnę, że w ostatnich trzech edycjach Ligi Narodów nasze reprezentantki zdobywały brązowe medale.
2: A przypominał Wojciech Marczyk.
3: To w takim razie numer dla naszych dziewczyn, naszych reprezentantek. Obudźcie się, prosimy.
2: Wake me up.

0: Powolutku wjeżdża w głośnik Teddy Swims i ten klimatyczny numer Mr. Know It All. A za chwilę prognoza pogody, którą trzeba będzie godnie rymem jakimś zapowiedzieć.
1: To i ta zrobi... godność po
0: tak,
1: mojej to, stronie.
0: Tak, tak. Aha. I do, rym do słowa szarlotka.
1: O!
0: Dwie i pół minutki na to.

0: Najbardziej lubię, jak Natalia kręci głową z uśmiechem.
1: No, bo się zagadałam, no.
0: Mało
1: i
0: czasu
1: czuję,
0: było na rymowanie. Ale nie, takie dzieło, słuchajcie, leci, że to będzie można na maturach za rok cytować.
1: Nie nakręcaj ludzi, bo to nie jest aż tak dobre. Nie tym razem.
2: Max.
1: Dobra, lecę. W taki dzień jak ten chodzi za człowiekiem szarlotka. Jak będzie padał deszcz, to ze śliskości pojawi się wywrotka. A jak się wilgoć utrzyma, to nie pomoże nawet najdroższa zalotka.
0: No ładnie.
1: Ale jeszcze jeden wers chciałam dopisać i daj spokój. Prognoza pogody za chwilę.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: Marian?
12: Mm?
11: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
11: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O!

Najcieplejsza część Polski to zachód. Zielona Góra, Szczecin w okolicach 25 stopni, tutaj bez deszczu. We Wrocławiu, na Dolnym Śląsku lekki deszcz, na Śląsku w okolicach 22-23 stopni maksymalnie dzisiaj. Najchłodniej na Podlasiu, Olsztyn 19, Mazury, Białystok 18, w Lublinie duża ilość chmur i 17 stopni. Jutro sytuacja podobna, chociaż trochę cieplej. Dość dużo deszczu na północy i na wschodzie, a dużo słońca na zachodzie, szczególnie w Szczecinie. Piękny dzionek.

0: a ja wiem, o co jej chodzi. Sanach, zapracowana. Z jednej strony stadiony, z drugiej strony nowe numery, a z trzeciej jeszcze projekt Enklawa. No dziewczyna nie nudzi się w te wakacje zdecydowanie.
1: A my w piątek też mamy co robić, bo piątek to jest w ogóle dzień premier. W piątek zawsze te wszystkie najfajniejsze rzeczy w muzyce wychodzą, więc my w piątek się rozglądamy za tymi ciekawymi sprawami, które się w świecie muzyki pojawiły i Patrycja Kazedi ma coś ciekawego do pokazania, bo też wpadła do nas do studia, żeby o swoim nowym numerze opowiedzieć i opowiedziała przede wszystkim, skąd się wzięła inspiracja na to, co stworzyła.
2: To był zbiór doświadczeń, ale zadedykowałam ten utwór mojemu dziadkowi, który zmarł w maju, bo było to zdarzenie mocno szokujące dla nas, bo był zdrowy, wszystko było w porządku. Po prostu nieszczęśliwa sytuacja. To dało mi do myślenia, jak bardzo odkładamy rzeczy na później. Że mamy takie nastawienie, o, zadzwonię do babci, dobra, zadzwonię do niej za tydzień. Potem będziesz żałował, że nie zadzwoniłeś albo nie zadzwoniłaś, więc namawiam do tego, że jeżeli kogoś kochacie, chcecie mu to powiedzieć albo chcecie przekazać ważną informację, to nie zwlekajmy z tym, bo czas jest dobrem luksusowym.
0: Krótko mówiąc, Patrycja Kazedi ma dla nas bardzo ważny i bardzo istotny przekaz na piątkowe popołudnie, na piątkowy wieczór, to może posłuchajmy fragmentu tego numeru na wietrze już teraz.

0: Na wietrze od Patrici Kazadi już do znalezienia w serwisach streamingowych i w sieci. Do tego zachęcamy, a my w RMF Max już wchodzimy coraz głębiej. W weekend proponujemy Shakirę z Barnabojem.
1: Ale będziemy mieli też premiery, więc bądźcie z nami po 19:00.

0: Domo Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience, taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedasz, to w euro!
11: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Co jutro pora być gdzie? No na pewno deszczówki i parasole przydadzą się w Olsztynie, w Białymstoku. W Warszawie lekko pokropi, dużo deszczu pojawi się na Śląsku, tutaj 22 stopnie. Najchłodniej we wspomnianym Białymstoku i Olsztynie 19. Duża ilość słońca jutro w Szczecinie. Centrum w okolicach 21-22 stopni. W Łodzi ma popadać. Sprawdzam sytuację na niedzielę. Temperatury do góry w Poznaniu, w Szczecinie, w Zielonej Górze pod 30, ale tutaj lekkie deszcze. 23 na wschodzie, w Gdańsku w okolicach 20 stopni. Początek tygodnia słoneczny.
0: Hity na maksa będziemy mieli. Gorące premiery od tego nas macie w piątek. Od tego jest RMF Max i kanał nadawczy.
5: Elegancko. Jeszcze po 21 wlecą miksy. Wlecą sety z najlepszymi remiksami imprezowymi. Także wieczór piątkowy. W RMF Max.
0: Klasunia.
5: Przygotowaliśmy z rozmachem. Wiktor Waligura to na początek. My z wami cały czas jesteśmy tutaj przed mikrofonem. Michał Siwek.
0: Natalia Kawałek. Siemano po 19.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long w RMF Max i mogę z czystym sumieniem, z czystym sercem powiedzieć, że na tę nowość, którą wam teraz puścimy, ja trochę czekałam, bo po tym jak nas oczarował jakiś czas temu Wiz the MC, no to byliśmy ciekawi, co on tam jeszcze wyczaruje. No
1: jaki i to jest w ogóle przeuroczy chłopak, rocznik 99, uśmiech przyszyty do twarzy na stałe i piękna muzyka, którą tworzy. Show Me Love z zeszłego roku znacie doskonale. To był jeden z największych hitów na całym świecie, jeśli chodzi o ten styl Afro House.
0: Zresztą można było to usłyszeć na ING Silesia Beats w tym roku.
1: A właśnie.
0: Jak się ten chłopak cieszył przed polską publicznością, jak się rzucał w tłum, jak śpiewał ze wszystkimi. To było piękne.
1: Rozmarzyłem się.
0: No mamy festiwal,
1: ale właśnie, festiwalowe lato ciągle trwa i nawet jeżeli akurat nie jesteście w drodze na żaden festiwal, możecie poczuć tą atmosferę odpalając choćby ten numer Falling Stars. To jest właśnie nówka od Wiz the MC. On 18 minut temu wrzucił na swojego Instagrama informację, że out now. Tak, takie hasło pojawiło się tylko w opisie, więc out now. Out now, Falling Stars od Wiz the MC. And now, ladies
2: and gentlemen, premiera w RMF Max.
0: Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie poczuliście lata w tym roku, no to teraz poczujecie na 100%. Dajcie głośniej.

0: 19.15 w RMF Max. Nie, to było najgorsza część tej piosenki, to było właśnie jej zakończenie z moim głosem. Zdaję sobie z tego sprawę. Przepraszam wszystkich z całego serca. Zmieńmy temat. Chodzi o mundial.
1: Chodzi o mundial, ale chodzi też o zakłady i to nie te, które zaczęliśmy w pewnym momencie przyjmować na antenie, bo trafiliśmy dzisiaj na zakłady pomiędzy norweskimi liniami lotniczymi, a brytyjskimi liniami lotniczymi, bo tak się składa, że się jutro spotyka reprezentacja Norwegii i Anglii. No i Norwegowie powiedzieli ty. Ale jak ten, kto przegra, jak przegracie, to się musicie przemalować na nasze barwy. A Anglia wtedy odpowiedziała, że wiecie co, tam nie wchodźcie w takie zakłady, które możecie przegrać.
0: Ohohoho. Czyli nie strasz, bo się przemalujesz.
1: Dokładnie.
0: No może w ogóle podbijmy jeszcze stawkę. No. Drużyna, która przegra, wraca do domu Ryanairem.
1: Nie wejdą, co ty?

0: słodko.
1: Na wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Niesamowite rzeczy dzieją się w studiu. Natalia narzeka, że nie bolą jej uda.
1: No bo chciałam, żeby trochę bardziej bolały po tych wysiłkach na siłowni. Nie powinno boleć? Trochę powinno.
0: Trochę powinno, no. Mam nadzieję przede wszystkim, że dziś nie będą bolały oczy od oglądania meczu Hiszpania-Belgia. Mistrzowski flesz sportowy, co na mundialu. Krzysiek Chwaliński z nami.
2: Do półtorej godziny dzieli nas od pierwszego gwizdka drugiego ćwierćfinałowego starcia piłkarskiego mundialu Hiszpania-Belgia. Na zwycięzcę meczu w półfinale czekają już Francuzi, Hiszpanie i Belgowie od lat nie grali ze sobą o taką stawkę.
3: Poprzedni taki istotny pojedynek obu drużyn rozegrano 40 lat temu. Ćwierćfinał mundialu w Meksyku. Belgia wygrała po rzutach karnych. Na boisku biegał wtedy na przykład Hugo Broos, który na tych mistrzostwach wystąpił w roli selekcjonera Republiki Południowej Afryki.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: zakochana Dua Lipa w RMF Max. Dua Lipa brała ostatnio ślub i ja, Siwku drogi, bardzo bym chciała, żebyś właśnie do słowa ślub zarymował zapowiedź prognozy pogody. Co ty na to?
1: Nie no, to dzisiaj to mi trudne dałaś. Do ślubu trudno.
0: Do ślubu?
1: Dam radę.
0: Dasz radę. 2 minuty 20 sekund i recytujesz. Polska czeka.

0: Ja widzę, że długopis już odłożony z lekką satysfakcją i z takim uśmieszkiem. To tak, chyba będzie fajne.
1: Powstał, nie ukrywam, czterowersowiec osadzony w wydarzeniach kulturowych.
0: O, no i widzisz, i tu mi zaimponowałeś ponownie. Aż nie się ukrywam, nie mogę doczekać, no.
1: Wydaje mi się, że powstało coś, coś naprawdę niezwykłego, tak.
0: Mocne
1: premiera.
0: Słowa.
1: Mhm.
0: Michał Siwek w najnowszej prognozie pogody.
1: Lato, lato, bądź ładny jakimś sposobem. Bo jesteś piękne całe, no może poza bobem. Już wolałbym z Halandem wziąć ślub, niż zjeść ten bób.
0: No ładne, no.
2: Reklama.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
6: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: I po reklamie.

0: na siebie,
1: nad morze,
2: na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Co jutro pora być gdzie? No na pewno deszczówki i parasole przydadzą się w Olsztynie, w Białymstoku. W Warszawie lekko pokropi, dość dużo deszczu pojawi się na Śląsku, tutaj 22 stopnie. Najchłodniej we wsłonianym Białymstoku i Olsztynie 19. Duża ilość słońca jutro w Szczecinie, centrum w okolicach 21-22 stopni. W Łodzi ma popadać. Sprawdzam sytuację na niedzielę. Temperatury do góry w Poznaniu, w Szczecinie, w Zielonej Górze pod 30, ale tutaj lekkie deszcze. 23 na wschodzie, w Gdańsku w okolicach 20 stopni. Początek tygodnia słoneczny. We'll be right back.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Mnóstwo osób już odpaliło weekend, ale jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje takiego ostatecznego odliczania, no to Piotrek Świderski zaraz takie zrobi. Od 10 do 1. Najlepsze numery najnowszego notowania listy Hot Bands.
1: I to będzie najlepsze odliczanie w Polsce, więc zostańcie blisko RMF Max. A jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie imprezować, gdzie się wybrać, to też bądźcie blisko, bo już teraz nasze propozycje, pora na Tour de Club, a my się żegnamy, słyszymy się w przyszłym tygodniu. To był kanał nadawczy Natalia Kawałek i uderzający w mikrofon
0: Michał Siwek. Pa!
2: Kolejny wyjątkowy weekendy przed nami, to jest Tour de Club, słuchacie RMF Max, dzisiaj wersja piątkowa, dzisiaj 10 dzień lipca, ale poinformujemy was o tym także, gdzie wybieramy się w weekend, nawet następny weekend, mamy swoją strefę, mamy strefę na bardzo wyjątkowym temacie, Rottinger Dabit Festival, to wszystko w Kielcach się odbywa, będą samochody bardzo widowiskowe, drift taxi nawet się pojawi, no i gwiazdy polskiej sceny motoryzacyjnej, koncert Aviego, no Avi potrafi jechać dobrą furą, no i tak naprawdę to jutro i pojutrze, 11 i 12 lipca, targi Kielce staną się miejscem, którego nie może zabraknąć na mapie żadnego fana motoryzacji. My też tam będziemy jutro i pojutrze, to a propos Kielc. A później wybierzemy się na następną sobotę i piątek, oczywiście 17 i 18 na stadion do Gogolina. Poszli słuchacze do Gogolina. Trzech Króli, Oskar, Cymc, Grzesiu, Chyży, Faust i DJ-ka Ola za dekami. Mamy latu na maksa. Następny weekend jesteśmy w Gogolinie.
3: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
3: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński. Zapraszam. Jeszcze godzina i kibice piłkarscy na całym świecie usłyszą pierwszy gwizdek w meczu Hiszpania-Belgia. To drugi ćwierćfinał Mundialu 2026. W półfinale na zwycięzcę tego spotkania czeka już Francja. Kibice też gotowi.
4: Będziemy głośno kibicować belgijskiej reprezentacji. To będzie bardzo trudny mecz z Hiszpanią, więc emocji na pewno nie zabraknie.
5: So the tension probably will be high.
6: So we can go watch football.
4: Idziemy oglądać mecz na Grote Markt. Jeżeli Belgia zwycięży, będziemy świętować. Mam nadzieję, że wygramy.
3: Z kibicami w Brukseli rozmawiała Katarzyna Szymańska-Borginion. Mecz o 21:00. Tymczasem Pia Skrzyszowska startuje w Monako na mityngu dementowej ligi.
7: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie.
3: Mówiła nasza sprinterka specjalizująca się w biegach przez płotki. Start na 100 metrów za niecałe 55 minut. Trzymamy kciuki.
8: No to już oficjalnie odpalamy kolejny piątkowy wakacyjny wieczór w RMF Max. Piotrek Świderski, witajcie po 20 na liście Hobbens Extra. Jak zwykle o tej porze odliczamy dziesiątkę najlepszych hitów, na które głosowaliście na rmfmax.pl. A dzisiejsze notowanie zaczynamy od spadku z miejsca trzeciego. Kiedyś New Order, a dzisiaj Dub Dogs. I How Does It Feel rozpoczyna weekend na miejscu dziesiątym.

0: jeśli macie teraz takie wrażenie, że gdzieś już ten numer słyszeliście, to znaczy, że macie na pewno powyżej 30 lat. Switch Disco postanowiło odświeżyć motyw z jednego z remiksów ATB z końcówki lat 90. i tak oto powstało Voices. Jak na razie jeszcze propozycje do listy Hot Bands, rmfmax.pl, tam kliknijcie, jeśli chcecie im pomóc się stamtąd wydostać. A teraz wracamy do naszego głównego zestawienia. Tutaj dzisiaj na 9. Dawid Podsiadło ze swoim sezonem.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

Zresztą te chaosy w te wakacje robią naprawdę dużo zamieszania na naszej playce. Sorry Papi, Topic i Becky G otwierają weekend na miejscu 8. Tu cały czas RMF Max, tu wakacyjna lista Hot Bands Extra. Teraz ponownie zajrzymy sobie do poczekalni, bo tam pełno sztosów, które czekają na wasze wsparcie. Przypominam, głosujecie na rmfmax.pl. Josh Baker i Poppy Basko, My Place. Sprawdźcie koniecznie to nagranie, bo to może być jeszcze hicior tego lata.

0: Tytuł tego numeru smutny, ale mam nadzieję, że dzisiaj nikt z was się nie smuci. W końcu mamy weekend, wakacje i same hity na maksa w głośnikach. David Guetta i Bibi Rexha, Sad Girls, to dzisiejsza szczęśliwa siódemka na liście Hot Bands. Szczęśliwa, bo wczoraj, słuchajcie, byli jeszcze na 30 i prawie żegnali się z naszym notowaniem. Za chwilę sprawdzimy, kto wylądował dziś na miejscu 6. Czy to będzie też taki gruby awans? Powiem tylko tyle, że jest ich 3 i że nawijają po polsku. O kim mowa? Zostańcie z RMF Max, to się wszystkiego dowiecie.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

najbliżej mówią na niego pescado, czyli po hiszpańsku ryba. To DJ Fisher i jego What a Life w RMF Max. Nadal jeszcze coś nie może wypłynąć z poczekalni, ale być może już jutro po 17 w podsumowaniu całego tygodnia usłyszymy go w najlepszej 30. Wcześniej mieliśmy jeszcze miejsce 6, na którym w piątek 10 lipca Gibbs, Kukon i Jonathan z singlem Ty Masz. A nasze top 5 otwiera południowoafrykański DJ i producent Shimza, który, słuchajcie, już jutro zagra na festiwalu Audio River w Łodzi. Jego Fire Fire dziś na 5 w Hopbencu.

Szwedzki duet Jubel zabrał nas do swojego Ocean House w RMF Max. No i tak w ramach rewanżu cały czas czeka, jak wy zabierzecie ich z propozycji do najlepszej 30 listy Hot Bands. Być może już jutro po 17 to się uda. rmfmax.pl, tam głosujecie i tam sprawdzacie wszystkie nasze nowości. Chwilę wcześniej na czwartym mieliśmy jeszcze Bledkę z Inglem Tańcz, a teraz przed nami pierwsza trójka piątkowego notowania, którą otworzy Ina ze swoim gorącym

idealny pod te wysokie piątkowe loty. Bawcie się dobrze i co najważniejsze, bezpiecznie. Tobi Romeo, RMF Max, jego Fly High to kolejny z utworów, który aspiruje na naszą hobbencową jedynkę. Jeszcze nie dziś, jeszcze musi posiedzieć trochę w poczekalni. Na miejscu trzecim w piątek i na Morenito. Dwójka to nowość od Ale Farbene i René Millera, Body Talk. A na miejsce pierwsze wraca tegoroczna ekipa męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hymnem Nareszcie. To nasza piątkowa jedynka na liście Hot Bands. RMF Max. One. Numer jeden.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i mamy to. Ekipa Męskiego Grania dziś ponownie najlepsza na liście Hot Bands. A jeśli wy chcecie mieć najlepszą piątkową imprezę, nie wychodząc z domu czy samochodu, to zostańcie koniecznie z RMF Max, bo za moment odpalamy Max Party. A ci, którzy jednak planują gdzieś wyskoczyć, niech posłuchają teraz najciekawszych opcji w naszym Tour de Clubie.
2: Konkretne info w RMF Max o naszych scenach, o naszych, no nie cenach, o naszych scenach oczywiście, tych dyskotekowych, parkietowych, ale także bardzo, bardzo festiwalowych. No i często także targowych. Słuchajcie, mamy swoją strefę, tak naprawdę wszystko odbywa się 11, tak, sobotni czas i 12 w niedzielę. Targi Kielce staną się miejscem, którego nie może zabraknąć na mapie żadnego fana motoryzacji. Mamy swoją strefę RMF Max, odwiedzajcie nas, rozdajemy bilety, no już bilety rozdane, a tak naprawdę to wszystko nazywa się Rotiger Dabyt Festival, odbywa się w Kielcach. Lato na maksa, no tak, dokładnie za tydzień w piątek i w sobotę lądujemy w Gogolinie. Stadion przywita trzech króli: Oskara Cymsa, Grzegorza Chyrzego i Fausty oraz DJ-kę Ole. Tutaj będziecie bawić się na maksa, nielimitowana radość. No i oczywiście najlepsi znajomi tutaj się pojawiają. Taki mamy plan i na pewno go zrealizujemy. No i pamiętajcie, mamy kolejną strefę 57 i wyjątkowy koncert, gdzie bilety są do zdobycia w RMF Max. Rozdajemy w Lato na maksa. Rojek, Kuba Nosowska, Igo i Cortes.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

0: Lato na Maxa!
1: To mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, dobry wieczór. Za chwilę w Kalifornii rozpocznie się drugi ćwierćfinałowy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania zagra z Belgią. La Furia Roja do tej pory na mundialu nie straciła jeszcze gola. Belgowie, czyli Czerwone Diabły, są jedną z najskuteczniejszych drużyn na tym turnieju, bo strzelili 13 bramek. Mamy bardzo dobrą drużynę, potrafimy strzelać gole. Dowodem jest to, że mamy drugi najlepszy atak na mistrzostwach świata. Myślę, że to my oddaliśmy najwięcej strzałów na tych mistrzostwach. Zauważa Rudy Garcia, trener Belgów. Za chwilę pierwszy gwizdek. Jutro o 23:00 Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę o 3:00 w nocy Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią.

Reggae na klubowo prezentujemy David Guetta i Alok, którzy zremiksowali hit zespołu Stick Figure, Run on River, Angels About Me. Tak zamykamy nasz pierwszy piątkowy set w Max Party. Piotrek Świderski i DJ Sopran już w duecie. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, witamy was serdecznie i do północy polecamy się z samymi świeżymi bangerami. Żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, teraz w RMF Max, słuchajcie premierowo. Po raz pierwszy u nas Joel Corey ze swoją nową propozycją na wakacje 2026. Posłuchajcie jego Whisper. And now, ladies and gentlemen,

0: Shining i 2/3 szwedzkiej mafii Axwell i Ingrosso w RMF Max. Już 1 sierpnia w takim właśnie składzie zagrają seta w Polsce, ale gdyby ktoś chciał ich zobaczyć w pełnym składzie, dodatkowo jeszcze ze Steve'em Angelo, to w najbliższą niedzielę będą miksować na Ibizie w słynnej Ushuaii. Jak ktoś lubi spontane i ma odłożone trochę grosza, to jeszcze może sobie coś zorganizować. A my z Sopranem organizujemy już dla was kolejny set w piątkowym Max Party. Za chwilę m.in. Calvin Harris, który również jest bardzo częstym gościem na Ibizie. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 0800 023 69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

przyciągające do głośnika Magnetic i Trio Bounce'a z Norwegii na antenie RMF Max. No już jutro o 23.00 pierwszy gwizdek kolejnego ćwierćfinałowego meczu na Mundialu. Norwegia właśnie zmierzy się z Anglią. Ciekaw jestem bardzo, czy ekipa Erlinga Haalanda również da im radę po zwycięstwie nad Brazylią. Prywatnie bardzo im kibicuję i bardzo chciałbym, żeby nasze chłopaki też kiedyś grały z takim zaangażowaniem jak oni. Cóż, może już za 4 lata, ale zanim zostaniemy tymi mistrzami świata, lećmy dalej z Max Party, teraz Clean Band.

0: podsiadła tutaj otuchy przed jutrzejszym wielkim sobotnim sprzątaniem. No i mówi, że ma być na błysk. No chyba, że już ktoś zaczął tańczyć z odkurzaczem do Max Party na słuchawkach. Też tak można. Zostańcie z RMF Max, bo w naszym kolejnym secie m.in. odświeżymy wielki hit Britney Spears, Toxic. Będzie też Aleksandra Stan ze swoim Mr. Saxo Beat. A teraz ponownie sprawdzimy najciekawsze opcje na wyrwanie się z chaty w ten weekend. Tour de Club. Kolejny wyjątkowy weekend przed nami, to jest Tour de Club. Słuchacie RMF Max, dzisiaj wersja piątkowa, dzisiaj 10 dzień lipca. Ale poinformujemy was o tym także, gdzie wybieramy się w weekend, nawet następny weekend. Mamy swoją strefę. Mamy strefę na bardzo wyjątkowym temacie. Rottinger Dabit Festival. To wszystko w Kielcach się odbywa. Będą samochody bardzo widowiskowe. Drift Taxi nawet się pojawi. No i gwiazdy polskiej sceny motoryzacyjnej, koncert Aviego. No, Avi potrafi jechać dobrą furą. No i tak naprawdę to jutro i pojutrze, 11 i 12 lipca, targi Kielce staną się miejscem, którego nie może zabraknąć na mapie żadnego fana motoryzacji. My też tam będziemy jutro i pojutrze, to a propos Kielc. A później wybierzemy się na następną sobotę i piątek, oczywiście 17 i 18 na stadion do Gogolina. Poszli słuchacze do Gogolina. Trzech Króli, Oskar Cymbs, Grzesiu Chyży, Faust i DJ-ka Ola za dekami. Mamy latu na maksa. Następny weekend jesteśmy w Gogolinie.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Plaże z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: kto pamięta wakacje 2011. Wtedy właśnie ten hit rządził dosłownie wszędzie. Aleksandra Stan i jej Mr. Saxobeat w RMF Max. Dobry wieczór ponownie, już po 22:00. Piotrek Świderski, DJ Sopran, cały czas z wami. Jak na piątek to godzina bardzo młoda, więc nie zamulamy i miksujemy dalej. Kolejna premiera tego wieczoru przed nami. Czy są z nami fani Armina Van Burena? No na pewno, a czy są z nami fani Depeche Mode? Też się pewnie jacyś znajdą. No to słuchajcie, dajcie teraz głośniej i gramy po raz pierwszy jego kolab z Silver Pandom. Here in my arms, enjoy the silence.
1: And now, ladies and gentlemen,

0: Ten numer nie potrzebuje większego komentarza, po prostu banger, który od lat rozkręca parkiety. Low, low, low, Florida i T-Pain zamykają nasz kolejny piątkowy set w Max Party. Ja wiem, że jest trochę późno na jedzenie, ale dopiero teraz się zorientowałem, że dzisiaj, słuchajcie, mamy Światowy Dzień Kebaba. To co, rolo czy bułka? Dajcie znać na Messengerze albo pod 3001 SMS-owo. Jeśli ktoś z was dzisiaj świętował albo dopiero zamierza po piątkowej imprezie, to życzymy sopranem smacznego. Nam i tak w studiu nie wolno jeść, więc no, musimy się obejść niestety smakiem. Ale za to mamy dużo smakowitych bitów, które do północy będziemy wrzucać na ruszt. Teraz Fukaj i Liwka w ramach projektu Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Got to love you, Sean Paul i Alexis Jordan przed momentem wakacyjnym Max Party, a Seana Paula pod koniec tego miecha będzie można zobaczyć ponownie u nas. W maju grał już na Torwarze w Wawie, a teraz jest jednym z headlinerów Łódź Summer Festival. To wydarzenie dokładnie w ostatni weekend lipca, 24-26. Oprócz niego tam między innymi na scenie Mata, Timbaland, Rudimental, a nawet Justyna Steczkowska. Polecam sprawdzić sobie cały line-up, bo jest naprawdę turbo wypasiony. No i co najważniejsze, wejście tam jest za free. No jak wiadomo, za darmo to uczciwa cena. Wpadajcie jak macie ochotę, a muzycznie teraz wpadną do nas Moonlight i Fordo ze swoim Alabama Ten.

tym tygodniu mieli nawet jedynkę na liście Hobbens, ale dzisiaj niestety ich zabrakło w najlepszej dyszce. To Martin Garrix i Ed Sheeran, którzy zbierali się aż 12 lat do skończenia tego numeru. No i dopiero na 30 Martina go skończyli i wypuścili w świat ich Repeated w RMF Max. A przed nami kolejny piątkowy set w Max Party, który rozpocznie też Martin, ale Martin Solveig z kawałkiem All Stars.

0: To właśnie nasz piątkowy numer jeden listy Hop Benz Extra, męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max. Dzisiaj i jutro męskie granie koncertowo w Poznaniu. Jeszcze nie skończyli grać i pewnie słychać muzę z Parku Cytadela. Jak ktoś jest ze stolicy Wielkopolski, to może dać znać SMS-em pod 3001, kto tam teraz obecnie jest na scenie. My również jeszcze nie kończymy piątkowego Max Party i do północy miksujemy same największe hity na Maxa. Bądźcie blisko, zaraz do was wracamy z dobrym bitem.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

La la laj, no takiego hiciora to się chyba nie spodziewaliście tego wieczoru. Moja panienka Leryk Innowator, ale to chodziło u mnie na MP3. No i pewnie nie tylko u mnie. Piotrek Świderski i DJ Sopran, witajcie w piątek po 23 w RMF Max. Tu cały czas piątkowy Max Party, kręcimy wam najlepszy balet w eterze. Teraz troszkę przyspieszymy, bo Maren Hofstadt, headliner tego weekendu na Audio River w Łodzi, wjedzie na głośniki z remiksem numeru I Like. Dajcie głośniej, bo to naprawdę kozacki bicior.

Nie wiem, czy to nie fake news, ale podobno same kwiaty i dekoracje na ślub Taylor Swift z Travisem Kelce, który odbył się w pierwszą sobotę lipca, kosztowały około 5 milionów dolarów. Jej defejdowa filia w remixie Loud Luxury gra w RMF Max. No jak to się mówi, kto Boga temu zabroni, co nie? Obstawiam tylko, że Skopert im z organizacja tej imprezy się no nie zwróciła. Ale dobra, zostawmy ich w spokoju, zostawmy nowożeńców, bo pewnie teraz mają swój honeymoon, miesiąc miodowy. No to z pozdrowieniami dla tych, co być może już jutro staną na ślubnym kobiercu. Gibbs, Kukon i Jonathan, ty masz teraz w Maxie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

O tej porze tak wieczorowo, klimatycznie ten numer brzmi jeszcze lepiej w RMF Max. Love Tonight i Duet Shouse w wersji od Robina Schulza. Słuchajcie, tak sobie zerknąłem właśnie w nasz koncertowo-festiwalowy kalendarz i już w ten wtorek, 14 lipca, na Stadionie Narodowym zagra

Bad Bunny. Zwycięzca nagrody Grammy za album roku po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Co to będzie za wydarzenie? Wielkie święto muzyki latino już za 4 dni w stolicy. A teraz na dobrą rozgrzewkę zagra miłośnik latynoskich klimatów, a nawet bardziej to chyba latynoskich kobiet. Jugel, jego Moving to the Sun.

Mówiłem wam chwilę temu na wtorkowym koncercie Bad Bunny'ego na Stadionie Narodowym w Wawie, ale przecież nie możemy zapominać, że 23 lipca zagra tam również Pitbull. Jego Fireball na ficie z Johnem Ryanem kończy nasz przedostatni piątkowy set w Max Party. Na to wydarzenie z Pitbullem w roli głównej będziemy mieć dla was zaproszenia na antenie RMF Max, więc polecam słuchać nas uważnie. No i koniecznie obserwujcie naszego Instagrama, bo tam na bieżąco wrzucamy info o takich właśnie rozdawkach.

Wszystko, co dobre, szybko się kończy, niestety, ale spokojnie, Max Party w wydaniu sobotnim wróci jutro po 20. Zapraszam już teraz w imieniu Przemka Grabowskiego i DJ-a Soprana. A ze mną usłyszycie się jeszcze po 17. Na liście Hot Bands odliczymy sobie całą 30 hitów. Piotrek Świderski, trzymajcie się, dobrej nocy i miłego weekendu. Cześć!

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.